mogą stać, podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta.

0: Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska, a sprawa Polska.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.
3: Szef PKOL to teraz Radosław P. będzie odpowiadał za kontakty z zondą C. Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce. Strażacy już na miejscu. W tej prawdzie też trening z prawdziwego życia, nie takiego prezesowskiego.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła szósta. Grzegorz Kornacki. Wieczór życia za prezesem PKOL. Teraz to Radosław P., który usłyszał zarzut płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z jednoczesnym pokrzywdzeniem innych. To miał zrobić w związku z grożącą niewypłacalnością. Niedawny lokator budynku imienia Zonda Krypto Jana Pawła II może teraz trafić na kilka lat za kraty.
0: Prawda Antyradia.
3: Zabezpieczone ponad 100 milionów złotych to będą środki na poczet przyszłych odszkodowań. Tak mówi prokurator generalny o sprawie Zonda Krypto. Śledczy mają małego świadka koronnego i przełom dzięki temu, że zaczął sypać.
0: Prawda Antyradia.
3: Pożar hali produkcyjnej w Wielkopolsce, w Bielsku, w gminie Międzychód. Z ogniem walczy ponad 20 zastępów strażaków. Płonie obiekt, który ma 3000 metrów kwadratowych. Nikomu nic się nie stało.
0: Prawda Antyradia.
3: Coraz więcej milionerów dłużników, przynajmniej wśród firm. W Krajowym Rejestrze Długów jest już ponad 1000 firm, których łączne zadłużenie przekroczyło 1 000 000 złotych. NFG Emanuel Nowak.
4: Milionowe zadłużenie może kojarzyć się z problemem dużych firm, ale jego konsekwencje odczuwają także mikroprzedsiębiorcy. Mają mniejsze rezerwy finansowe, dlatego brak zapłaty za jedną wysoką fakturę może zachwiać ich płynnością.
3: W sumie te ponad 1000 bardzo zadłużonych firm ma 38 tysięcy zobowiązań na kwotę 2 miliardów 300 milionów złotych. To 600 milionów więcej niż przed rokiem.
0: Prawda Antyradia.
3: Trening z życia. Nie każdy ma na to szansę, ale młodzi w Czechowicach, Dziedzicach, a i owszem, w mieście powstało pierwsze mieszkanie treningowe.
5: Mieszkanie treningowe powstało dla wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej, którzy wkraczają w samodzielne życie. Dyrektorka Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Białej Katarzyna Olszyna.
6: To przestrzeń dla nich, aby mogli na spokojnie przećwiczyć sobie gospodarowanie własnym budżetem, utrzymanie, rozdzielanie swoich dochodów na poszczególne płatności, jedzenie.
5: Na przełomie sierpnia i września do mieszkania treningowego wprowadzą się dwie osoby. Zaczną od podstawowych obowiązków sprzątania, przygotowania pokoju czy prania. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Jest 6:02. To była prawda Antyradia. Dużo dobrego dziś przed nami w pogodzie. Ma być do 30 stopni, a najcieplejszy będzie Wrocław. 28 stopni dziś w Zielonej Górze i w Katowicach, 26 w Warszawie i w Łodzi, 24 w Olsztynie i w Trójmieście. Zachmurzenia możliwe głównie w zachodniej połowie kraju. Deszczu z tego jednak nie będzie.

0: magazyn Antyradia.
1: Jedna banka, dwa muzea i sześć hut. Przed nami hutnicze pożegnanie lata. Magda Mleczko, zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Kiedy to wydarzenie? Już mówię, 30 sierpnia dokładnie. I by stworzyć dla Państwa właśnie to przepiękne, unikatowe wydarzenie, to Muzeum Hutnictwa w Chorzowie połączyło swoje siły z katowickim Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia oraz tramwajami śląskimi. Ze mną jest Alicja Podstolec z Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Nie wtajemniczonym wyjaśnijmy, że banka to po prostu tramwaj, prawda?
2: Tak, banka to po prostu tramwaj. A my dzięki życzliwości i współpracy z Muzeum Walcowni Cynku i z tramwajami śląskimi będziemy przejeżdżać między naszymi instytucjami zabytkowym tramwajem N-setką wyprodukowanym w naszym bliskim sąsiedztwie, wtedy w zakładach Komstra.
1: Co to znaczy N-setka? To był jakiś taki
2: typ tramwaju.
1: Typ tramwaju. Jaki jest ten? Opiszmy go, jak ten tramwaj wygląda. Czy to jest jeszcze tak, jak pamiętamy, że motorniczy
2: dokładnie,
1: miał...
2: Dokładnie, że motorniczy miał taką wajchę, którą kręcił. Dokładnie, tak? Więc pan Adrian Pander z nami pojedzie tym tramwajem. W tramwaju opowieści i to, żeby nie było tak prosto, nie jedziemy najkrótszą trasą, chociaż już będzie możliwa, będzie możliwy przejazd przez estakadę, ale my jedziemy dookoła, czyli jedziemy przez Rudę Śląską i Świętochłowicę po to, żeby zobaczyć właśnie pozostałości po sześciu hutach, żeby zobaczyć Wielki Piec, do którego pewnie w kolejnej edycji w przyszłym roku będziemy już mogli wejść, więc podróż tą tramwajem będzie trwała 1,5 godziny. Aha. I dodatkowo zwiedzamy oba muzea, czyli Muzeum Walcownie Cynku z pokazem maszyn, no i nasze Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, również z pokazem pracy Młota Bechy.
1: Czyli jedziemy przez cztery miasta i zwiedzamy sześć historycznych hut.
2: Przejeżdżamy. Bo zwiedzać będziemy dwa, Walcownie Cynku i nasze, a przejeżdżamy między sześcioma. W tramwaju też opowieści, tam też przewodnik będzie, także to nie jest tak, że przez 1,5 godziny zostawiamy naszych gości samych sobie.
1: O, to byśmy się chyba trochę zanudzili, myślę sobie. Zresztą pewnie wielu z Państwa codziennie gdzieś tymi trasami, po prostu tramwajami dzisiaj jeździ, ale może nie zwraca uwagę na to, co dzieje się wokół, że mijamy tak przepiękne, historyczne rzeczy, bo jesteśmy zagonieni gdzieś tam w myślach i w ogóle w biegu ciągle. No i będą też te opowieści pana historyka, popularyzatora kultury, pana doktora Jacka Kurka, który naprawdę potrafi podobno przenieść w czasie.
2: Potrafi przenieść w czasie i to będą opowieści o samych hutach, o mijanych zakładach pracy, ale też o tym, co wokół, o tym, jak ten przemysł kształtował naszą rzeczywistość, więc na pewno będą to takie przeżycia, których nie sposób w zwyczajnym tramwaju doświadczyć.
1: Jak na to wydarzenie można się zgłosić, zapisać?
2: Mamy na to wydarzenie bilety, mamy dwie tury. Pierwsza grupa startuje w Katowicach, w Walcowni Cynku, tam rozpoczyna od zwiedzania o 10:30 rano już, więc oni tam zwiedzają, potem przewodnik ich zaprowadza na tramwaj, wsiadają w tramwaj, no i kończą u nas. Druga tura odwrotnie, czyli zaczyna u nas o 12:15. U nas oprowadzał będzie dyrektor, pan Tomasz Owoc, więc zwiedzamy nasze muzeum i są goście odprowadzeni na tramwaj, no i odwrotnie. Na obie te tury bilety są do zakupu na naszej stronie internetowej www.muzeumhutnictwa.pl, no albo w kasach naszego muzeum.
1: Serdecznie Państwa zapraszamy na taką podróż. Czy to po raz pierwszy w ogóle będzie taka wyprawa, czy już wcześniej były takie wyprawy banką?
2: Szlakiem hut robiliśmy w ubiegłym roku. Dokładnie taką samą, również na pożegnanie lata. To też był ostatni weekend, tylko wtedy to była sobota, więc w ubiegłym roku robiliśmy pierwszy raz hutbanę, a tramwajem jeździliśmy też w ramach Industriady, jeździliśmy wtedy właśnie do Rudy Śląskiej pod Wielki Piec i wtedy był przejazd od nas do Wielkiego Pieca i odwrotnie, czyli zwiedzaliśmy okolice Wielkiego Pieca, bo jeszcze nie można było wejść. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku już będziemy mogli też zatrzymać się przy Wielkim Piecu w Rudzie Śląskiej.
1: Alicja Podstolec, Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Ja bardzo dziękuję za te wszystkie informacje.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do muzeum.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Fotoradary wzbudzają emocje. O dziwo, u większości osób raczej pozytywne. Z badania Rankomat.pl wynika, że ponad 60% Polaków popiera systemy automatycznego nadzoru. O szczegółach Grzegorz Demczyszak.
4: Badanie pokazuje, że Polacy w większości popierają automatyczny nadzór na drogach. 61% badanych jest za takim systemem, a przeciwnych jest 17%. Kolejne 19% nie ma w tej sprawie zdania. Najciekawsze są jednak powody tych ocen. Wśród zwolenników 46% uważa, że automatyczny nadzór zwiększa bezpieczeństwo na drogach, a 43% wskazuje, że ogranicza agresywną i brawurową jazdę. 36% docenia to, że skłania kierowców do przestrzegania ograniczeń prędkości, a 34% widzi w nim sposób na ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Inaczej patrzą na system jego przeciwnicy. 52% uważa, że służy on przede wszystkim nakładaniu mandatów, a nie poprawie bezpieczeństwa. 35% twierdzi, że nie rozwiązuje najważniejszych problemów bezpieczeństwa na drogach, a 34% uważa, że urządzenia są ustawiane przede wszystkim tam, gdzie łatwo zarejestrować wykroczenie. Widać więc, że sama automatyczna kontrola ma dość szeroką akceptację. Różnica pojawia się przede wszystkim w ocenie jej celu. Zwolennicy widzą w niej narzędzie poprawy bezpieczeństwa, a przeciwnicy znacznie częściej sposób na karanie kierowców.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Grzegorz Dymczyszek z Rankomat.pl.
0: Cała prawda. Antyradia.
1: Mały szpieg na nosie. Inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności. Alarmuje o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Łukasz Kuligowski.
5: 67% osób zbadanych przez francuski organ nadzorczy, czyli CNIL, uważa, że inteligentne okulary rodzą ryzyko dla ich prywatności. Takie okulary, choć z wyglądu przypominają te zwykłe, mają wbudowane miniaturowe urządzenia do nagrywania dźwięku i obrazu. Zwykle łączą się też z siecią, no i coraz częściej współpracują ze sztuczną inteligencją. Dlatego prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski przypomina, że każde przetwarzanie danych w celach innych niż czysto osobiste lub domowe podlega zasadom przewidzianym w RODO. Rejestrowanie obrazu oraz dźwięku może stanowić przetwarzanie danych osobowych, jeżeli mamy do czynienia z utrwalaniem czyjegoś wizerunku, na przykład głosu. Co więcej, to użytkownik takiego sprzętu ponosi odpowiedzialność za gromadzenie i rozpowszechnianie danych. Tego rodzaju urządzenia rodzą więc liczne ryzyka dla prywatności. Jednym z głównych takich ryzyk, które wiąże się ze stosowaniem inteligentnych okularów, jest nagrywanie bez wiedzy i zgody osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto takie stałe rejestrowanie otoczenia może wywoływać u niektórych osób poczucie ciągłej kontroli i braku swobody. Problemem jest także zakres danych przetwarzanych przez takie inteligentne okulary. Nie ogranicza się to tylko do obrazu i dźwięku. Zebrane dane mogą zostać przesłane do innych państw, na przykład do państw trzecich, które nie zapewniają takiego poziomu ochrony danych osobowych, jaki mamy w Unii Europejskiej. Poważne jest też ryzyko bezprawnej publikacji takich nagrań, a także analizowanie ich i łączenia informacji właśnie pozyskanych przez takie okulary z innymi danymi i jeszcze przy pomocy narzędzi sztucznej inteligencji. Urząd Ochrony Danych Osobowych wskazuje, jak odpowiedzialnie korzystać z takich okularów, dlatego przygotował też taką prostą ulotkę, która ma też pomóc użytkownikom takich okularów prawidłowo korzystać z takiego gadżetu. Przede wszystkim taki użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją i zasadami przetwarzania danych osobowych przez to urządzenie. Następnie może odpowiednio skonfigurować jego ustawienia, tak aby zwiększyć ochronę prywatności, ograniczyć uprawnienia i powiązania z innymi aplikacjami. Ważne jest przy tym, by wyłączać poszczególne funkcje, na przykład kamerę, mikrofon, gdy ich nie używamy. Warto też zadbać o to, by powiadomić na przykład osoby, które w pobliżu się znajdują w momencie, kiedy korzystamy z takich inteligentnych okularów i na przykład rejestrujemy obraz i dźwięk. Ważne, żeby te osoby o tym wiedziały. A jeśli planujemy udostępnić zrobione w ten sposób zdjęcia czy nagrania, trzeba też zapytać o zgodę tych osób, które się znajdują na takich zdjęciach czy nagraniach. Urząd Ochrony Danych Osobowych przypomina też, że inteligentnych okularów nie powinno się używać w miejscach, które wymagają wysokiego stopnia prywatności. To są oczywiście toalety, szatnie, przebieralnie, gabinety lekarskie czy szkoły.
1: O tym, że inteligentne okulary mogą być zagrożeniem dla prywatności, mówił Łukasz Kuligowski z Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Antyradia.
3: Choć tylko trochę ponad połowa maturzystów planuje studia, to studentów od kilku lat przybywa. Między innymi dzięki tym z zagranicy. O szczegółach Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
6: Najpierw przez kilka lat, począwszy od roku akademickiego 2015-2016, liczba studentów w Polsce systematycznie spadała, ale ta tendencja się zmieniła i od roku 2020-2021 studentów przybywa. Na koniec ubiegłego roku było ich prawie 1 323 000, o niemal 43 tysiące więcej niż rok wcześniej. Podobnie z liczbą absolwentów. W roku akademickim 2024-2025 dyplom ukończenia studiów otrzymało w sumie prawie 307 tysięcy osób, o niemal 15 tysięcy więcej niż w poprzednim roku akademickim. Wśród studentów mamy blisko 102 tysiące cudzoziemców, przede wszystkim z Ukrainy niemal 47 tysięcy, z Białorusi 11 tysięcy i z Turcji około 5 tysięcy. Wśród absolwentów cudzoziemców było blisko 23 tysiące. Prawie 60% wszystkich studentów odnajdziemy na studiach pierwszego stopnia, 20% na studiach drugiego stopnia i prawie 21% na studiach magisterskich jednolitych. W sumie na studiach stacjonarnych mamy niemal 820 tysięcy osób, a na niestacjonarnych blisko 505 tysięcy osób. Najbardziej popularne, najczęściej wybierane kierunki studiów, nieodmiennie biznes, administracja, prawo, gdzie mamy ponad 22% wszystkich studentów, zdrowie i opieka społeczna prawie 15%, nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja również prawie 15% oraz technika, przemysł i budownictwo ponad 12%. Nic dziwnego, że także jeśli chodzi o absolwentów, te kierunki dominują, natomiast najmniej osób ukończyło studia rolnicze, a także studia przyrodnicze, matematykę i statystykę. To, co od lat się nie zmienia, to fakt, że zarówno wśród studentów, jak i wśród absolwentów przeważają kobiety. W pierwszej grupie, czyli studentów, mamy ponad 58% kobiet, a wśród zeszłorocznych absolwentów blisko 62%.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
0: Cała prawda i wiesz wszystko.
7: Najpiękniejszy kwiecisty balkon zasługuje na uznanie. W Tychach ruszył konkurs Mój Kwitnący Balkon. Poszukiwane są najciekawsze, pełne kwiatów i zieleni aranżacje. O szczegółach mówi Małgorzata Wawak z ratusza.
8: Mieszkańcy Tychów mogą wziąć udział w trzeciej edycji konkursu Mój Kwitnący Balkon, organizowanego przez Tyski Zakład Usług Komunalnych. Oceniane będą kompozycje kwiatowe, zieleń oraz pomysłowa aranżacja przestrzeni. Aby zgłosić swój balkon, należy przesłać maksymalnie 5 zdjęć wraz z wypełnionym formularzem na adres Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych. Na autorów najpiękniejszych balkonów czekają nagrody, a wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec miesiąca. Szczegóły na stronie umtychy.pl.
7: O konkursie Mój Kwitnący Balkon mówiła Małgorzata Wawak z Tyskiego Ratusza. Dla Antyradia Paulina Kozioł.
0: Cała prawda. Poranny magazyn Antyradia.
3: Młodzi wchodzą w dorosłość i robią długi. Problemy z ich spłacaniem ma ponad 30 tysięcy Polaków między 18 a 24 rokiem życia. O szczegółach Diana Borowiecka z BIG Info Monitor.
9: Dane BIG Info Monitor i BIG pokazują, jak w praktyce wygląda finansowy start młodych Polaków. Dla blisko 32 tysięcy osób w wieku 18-24 lata pierwsze kroki w dorosłość nie oznaczały planowania przyszłości czy budowania oszczędności. Zaprowadziły ich do rejestru dłużników. Łączna kwota ich nieopłaconych zobowiązań wynosi ponad 97 milionów złotych. Co istotne, aż 46 milionów złotych z tej kwoty stanowią długi pozakredytowe, czyli m.in. mandaty za jazdę bez biletu, nieopłacone rachunki za telefon i internet, czynsze, a nawet alimenty. Sytuacja jest szczególnie niepokojąca, ponieważ problem dotyczy osób, które dopiero zyskały prawną możliwość samodzielnego zaciągania zobowiązań. Start w dorosłość oznacza dla nich nie tylko pierwsze abonamenty, raty i pożyczki, ale także pierwsze błędy finansowe. Nie tylko wobec instytucji, lecz także rodziny i znajomych, którym młodzi nie zawsze oddają pieniądze w terminie. W grupie niesolidnych dłużników do 24 roku życia przeważają mężczyźni, których jest aż blisko 19 tysięcy, podczas gdy kobiety stanowią niecałe 13 tysięcy dłużników. Dane sugerują, że młodzi panowie częściej ulegają impulsywnym decyzjom lub presji konsumpcyjnej, m.in. związanej z zakupem najnowszych gadżetów, na które ich budżet nie jest jeszcze przygotowany. Zróżnicowanie jest widoczne również na mapie Polski. Najwyższe przeterminowane zadłużenie generuje województwo śląskie, gdzie łączna kwota zaległości młodych Polaków wynosi ponad 12 milionów złotych. Na kolejnych miejscach jest Mazowsze, ponad 11 milionów złotych i województwo dolnośląskie, blisko 11 milionów złotych. Najmniejsze problemy z terminowym regulowaniem rachunków mają natomiast młodzi z województwa świętokrzyskiego, gdzie łączna kwota zaległości wynosi 1 300 000 zł.
3: Dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Diana Borowiecka z BIG Info Monitor.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
3: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
2: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
3: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
2: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
3: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się twoje biuro.
4: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć

0: czy może, może?
1: Prawda Antyradia.
0: Jest 6.31. Grzegorz Kornacki. Wpadka trójki Rosjan czeczeńskiego pochodzenia. Taką grupę zatrzymali policjanci z warszawskiej Woli po tym, jak dostali cynk o potencjalnej grupie przestępczej. Mundrowi zabezpieczyli przy schwytanych 3 sztuki broni palnej z amunicją. Najstarszy z zatrzymanych, 42-latek, trafił do aresztu. 25-latek będzie mierzył się z procedurą deportacyjną. 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został puszczony wolno.
1: Prawda Antyradia.
0: Koniec ślepej trasy. Tramwaje w końcu przejadą przez centrum Warszawy, jak należy. Od poniedziałku niemal wszystkie linie, które mają to w rozkładzie, przejadą przez most Poniatowskiego. To samo dotyczy Alei Solidarności i Alei Jana Pawła. Wszędzie mają skończyć się czasem przedłużające się remonty. Dalszy ciąg wzmacniania komunikacji miejskiej. Dzień później, od wtorku, zwiększy się częstotliwość kursowania niektórych linii autobusowych. Będzie kilka, będzie miało wydłużone trasy.
1: Prawda Antyradia.
0: Na długi weekend trochę jeszcze poczekamy, ale lubimy je, uwielbia je wręcz 2/3 z nas. 3/4 przedłuża je sobie nawet o kolejny dzień lub dwa, biorąc urlop.
2: Z badania Enelmed wynika, że panie są większymi fankami długich weekendów niż panowie. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, to krótkie wypady najbardziej lubią najmłodsi. Alina Smolarek.
3: Krótkie urlopy lub wydłużanie weekendów są wygodne i łatwiejsze do zaplanowania, ale z perspektywy zdrowia pracownika i organizacji pracy nie zastąpią dłuższego, nieprzerwanego wypoczynku.
2: A z tymi dłuższymi urlopami to jest problem. Taki 2-tygodniowy urlop regularnie bierze tylko nieco ponad połowa pracowników. Joanna Obuchowska, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Remis. Z takim wynikiem kończy się spór o to, jakie jest najpopularniejszy kierunek tegorocznych wakacji w Polsce. Travelist.pl, Eugeniusz Tyjasun.
4: Zarówno Bałtyk, jak i góry odpowiadały za 39% rezerwacji na naszym portalu. Kolejne 10% przypadało na jeziora, natomiast po 6% na miasta i pozostałe kierunki, takie jak uzdrowiska czy hotele znajdujące się w pałacach albo zamkach.
0: Przez pierwsze 4 tygodnie górą był Bałtyk, potem prowadzenie przejęły góry i tak zostało prawie do końca sezonu. Teraz znów przoduje morze. Jest 6.33. Pełna kultura, zapraszam. Kierunek letnia scena progresji. Summer Punch Festival potwierdza, że to właśnie tam będzie druga edycja imprezy. Miejsce jest już sprawdzone przez tegoroczną edycję numer 1. Sam Summer Punch Festival 2027 potrwa od 17 do 19 czerwca. Na razie organizatorzy pytają w sieci, kogo chcielibyście zobaczyć na scenach wydarzenia. Ogłoszenia wkrótce. Coraz bliżej nowa płyta Queens of the Stone Age. Jak już wiecie, z pełnej kultury krążek będzie nazywał się Perfect. Teraz wiemy też, że na płycie będzie w sumie 9 kawałków, a całość będzie dostępna na czarnym winylu, w niezależnych sklepach na winylu przeźroczystym, a do tego oczywiście na płytach CD i w streamingu. Premiera 30 października. Nowość od Muńka Staszczyka, choć nie tylko. Dziś premiera kawałka Kochanie, czas się podnieść, za którym poza Muńkiem stoją Macio i Sławek Pietrzak.
1: Sponsorem programu są Militaria.pl.
0: Zachmurzenia mogą dziś pojawiać się głównie w zachodniej połowie Polski, nie będzie jednak padać deszcz. Na termometrach w ciągu dnia zobaczymy 24 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 26 w Warszawie i w Łodzi, 28 stopni będzie w Katowicach i w Zielonej Górze, a najwięcej 30 stopni ma być dziś we Wrocławiu.
1: Sponsorem programu były Militaria.pl. Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
5: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Hey, this is Mike from Royal Blood.
2: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
3: Hi, I'm Jack White.
4: And I'm Brendan Benson.
5: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
6: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. Playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rok. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rok na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
6: Mówisz, nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Trochę ruchu z rana jeszcze nikomu nie zaszkodziło, zwłaszcza jeśli to ciąg dalszy wieczora. Zaczniemy od piłki nożnej, potem wsiądziemy za kółko i sprawdzimy ceny paliw, a na koniec będziemy jeszcze pedałować.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła siódma, Grzegorz Kornacki. Mamy sportowy awans. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok awansowały do fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Europy. Kolejusz zremisował na wyjeździe ze szwajcarskim FC Thun 2-2. Pierwsze spotkanie polska drużyna wygrała jednak 7-0. Jaga na wyjeździe pokonała Iberię Tbilisi 2-1. W pierwszym meczu też wygrała i to 4-0. Zespół pisze historię, bo do europejskiej fazy ligowej przechodzą pierwszy raz.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie obeszło się jednak bez pewnych komplikacji. Kibic Jagiellonii został zabrany karetką do szpitala po tym, jak spadł z trybuny na gruzińskim stadionie. Do wypadku doszło już po zakończeniu meczu.
1: Prawda Antyradia.
0: Bez zmian, jeśli chodzi o benzynę. Za 95 zapłacimy dziś maksymalnie 6,57 zł. Za 98 7,37 zł. Olej napędowy staniał do 7,36 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Pozycja kombi zagrożona. Samochodów kombi. Poczucie słodkiego, miłego życia dają nam coraz częściej SUVy, mimo że ich średnia cena jest wyższa o ponad 60%. Oto moto, Michał Wróblewski.
2: Kombi nadal trzymają mocną pozycję na rynku, ale to segment SUV-ów rośnie najszybciej. Dziś samochody te przestają być już tylko alternatywą dla aut rodzinnych czy terenowych. Dla większości kierowców stają się po prostu pierwszym wyborem, czyli uniwersalnym autem do codziennej jazdy, które zapewnia przestrzeń i wygodę.
0: No i coraz częściej stawiamy na nie w miastach.
1: Prawda Antyradia.
0: Jest unijne dofinansowanie dla Warszawy 32,5 miliona złotych na budowę i remont dróg dla rowerów, a także parking przy stacji kolejowej.
3: Nowy parking powstanie przy stacji kolejowej w Międzylesiu. Zmieści 130 samochodów i 42 rowery. Sekretarz miasta stołecznego Maciej Fijałkowski.
4: Przy przebudowywanej linii kolejowej z Warszawy do Otwocka. Bardzo ważny projekt dla dzielnicy Wawer, dlatego że tam też kilka parkingów w związku z dobudowaniem dwóch torów kolejowych będzie likwidowanych.
3: W planach też dobudowa albo remont 18 fragmentów dróg rowerowych. To w sumie 11 kilometrów, dzięki którym uda się zlikwidować część dziur w sieci rowerowej stolicy. Joanna Obuchowska, Antyradio.
0: Jest prawie 7:03. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody.
5: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia najcieplej będzie we Wrocławiu. Zachmurzenia możliwe, a na zachodzie to nawet całkiem pewne. Deszczu jednak nie będzie. Wieczorem chmury będą widoczne już w całej Polsce. Wtedy będzie od 19 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 21 w Krakowie i 22 w Warszawie czy w Łodzi, do 24 w Szczecinie i we Wrocławiu.
5: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.
6: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

Here she comes, the Airborne Fanty Radio. No to przyszłam. Bartek Senowiec, dzień dobry. Dziś piątek, 28 sierpnia. Weekend już na horyzoncie. Jeszcze tylko trochę, jeszcze tylko troszeczkę. Zbliżajcie się do niego razem z nami. Z Desperanos do godziny 10 na antenie Antyradia. No to muka na pobudkę. No obudźcie się wreszcie, no.

Przed chwilą była muka na pobudkę, żeby trochę wstrząsnąć tymi, którzy się guzdrają o poranku. No to teraz znacznie minę i budzimy was buziaczkami. Stąd grupa Kiss na antenie. Co dzisiaj w Desperanos? No na przykład rozdamy kolejne zaproszenia na jutrzejszy wielki finał drużynowego Pucharu Świata na żużlu, który odbędzie się na Narodowym w Warszawie. Tam Polska powalczy o złoty medal, zmierzy się z Australią, Danią i Wielką Brytanią. Szykują się wielkie emocje. Trzymajcie się blisko antyradia.

0: Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio.
4: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: Tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
12: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
11: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
12: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
2: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
3: Koniec lata. Nie.
4: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
5: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
4: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
6: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
7: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Będziemy ćwiczyć kryzys. Jutro rusza ogólnopolska akcja edukacyjna. Amerykańskie wojska w Polsce. Trwa ustalanie konkretnej oferty. Amerykanie tymczasem szykują się do rażenia prądem tych, którzy stawiają opór.
3: Prawda Antyradia.
4: Dochodzi 7:30. Grzegorz Kornacki. Kryzysowa sytuacja to nie kryzysowa narzeczona. W tym przypadku nie śpiewamy wesołych świąt. Jak zachować się w razie kryzysu, dowiemy się jutro. W całej Polsce będą ćwiczenia.
5: To będą ćwiczenia z właściwego reagowania na sytuacje kryzysowe. Poprowadzą je m.in. strażacy, którzy pokażą, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Zastępca śląskiego komendanta Roman Klecha.
6: Ten plecak ewakuacyjny to ma być taki niezbędnik. Czyli w jednym miejscu w plecaku zebrany potrzebny sprzęt. W sytuacji, kiedy dojdzie do zagrożenia, będziemy musieli szybko puścić nasze mieszkanie. Będziemy musieli się sprawnie ewakuować, a dobrze przygotowany, spakowany plecak pozwoli nam uniknąć zbędnego chaosu.
5: Będą mówić również o tym, jak rozpoznać sygnały alarmowe i gdzie szukać schronienia. W sumie w całym kraju takie treningi reagowania odbędą się w 1400 miejscach przy okazji różnych imprez, koncertów kończących wakacje oraz dożynek. Paulina Kozioł, Antyradio.
3: Prawda Antyradia.
4: Miejsc jest kilka, o tylu przynajmniej Polska rozmawia w kontekście stałego stacjonowania amerykańskich wojsk. Propozycje amerykański przedstawiciel ma usłyszeć wkrótce, kiedy dotrze do naszego kraju. Na razie Pentagon prowadzi przegląd sił USA w Europie. Ma przygotować co najmniej 4 opcje działań do 6 listopada.
3: Prawda Antyradia.
4: 6 tysięcy par rękawic rażących prądem. Takie zakupy planuje amerykański urząd do spraw imigracji. Funkcjonariusze mają ich używać na stawiających opór.
3: Prawda Antyradia.
4: Będzie głośno w parku Zadole w Katowicach, a dokładnie w amfiteatrze tego parku. Nadchodzi Amfi Rock Festival. Współorganizator Maciek Maśnica.
7: Piątek headlinerem jest Nocny Kochanek, w sobotę zespół Łzy. Zapraszamy w tym roku również taki zespół jak Debil, The Analogs, Frontside, który nie grał też parę lat tutaj, Stację B prosto z Bieszczad i zespół Traxton, który w tym roku też pokazał się nam na Poland Rock Festival. I oprócz tego pierwszy raz w historii Amfi Rock zaprosiliśmy zagraniczną kapelę, jest to czeska kapela Vision Days.
4: Impreza 4 i 5 września. Poza koncertami będzie edukacja, będą warsztaty i rozmowy. Na przykład jak być bajglem na talerzu pełnym cebularzy. Wstęp wolny. Jest 7:31. To była Prawda Antyradia. Za chwilę sprawdzimy prognozy pogody na dziś. Do 30 stopni dziś w ciągu dnia słonecznie, a i owszem będzie, głównie w Warszawie, Rzeszowie czy w Lublinie. W dużej części Polski trzeba jednak liczyć się też

Za 19.08 zaglądamy teraz do kalendarium muzycznego, bo dzisiaj urodziny obchodzi jeden z najlepszych śpiewających aktorów, jeden z najlepszych aktorów wśród wokalistów. Panie i panowie, 28 sierpnia 1969 roku urodził się Jack Black. Znakomity, fenomenalny wokalista, też świetny aktor komediowy. Doskonale znamy go z formacji Tenacious D, a poza tym oczywiście z wielu filmów. Ostatnio chyba tym najgłośniejszym był Minecraft, ale ma na koncie też znakomite rockowe muzyczne komedie jak Szkoła Rocka, czy Tenacious D, Kostka Przeznaczenia. Kto jeszcze nie widział żadnego z tych filmów, a lubi muzykę rockową, ten ma co robić ten weekend. Na obie są fantastyczne i warto do nich wracać. No to z okazji urodzin pana Jacka Blacka. Tenacious D w Antyradiu.

0: Za 6:08, jeśli zastanawiacie się, gdzie jest Grzesiek Kornacki, który przedstawia newsy na antenie Antyradia, no to on jest... Co mówiłeś, Grzesiu?
1: Tu jest!
0: A już miałem powiedzieć, że jesteś ready to go, tak jak pani z Republiki. No dobrze, Grzesiek się za chwilę będzie więcej odzywał, bo zbliża się prawda Antyradia, a zatem same ciekawe informacje na temat tego, co dziś się dzieje się na świecie.
2: Greetings, all Earthlings. My name is Vil Lavolo, a.k.a. VV.
3: Slash.
4: Hi, this is Joe Bonamassa, and you're listening to Anti-Radio.
5: Gwiazdy.

0: autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy. Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Koniec lata? Nie!
7: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAG!
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
7: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
9: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30%.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Strategiczny błąd, czyli głos z Polski o współdzieleniu atomu, losowanie rywali w Lidze Europy dziś. W tej prawdzie będą też nasze podróże, te małe i te duże.
0: Prawda Antyradia.
1: Minuta po ósmej. Grzegorz Kornacki. Nie chcemy głowic nuklearnych w Polsce. To i niemożliwe, i niepożądane, tak mówi wiceszef MON Paweł Zalewski. I to chyba o jedno zdanie za daleko. Po jego wypowiedzi obudzili się wszyscy dookoła. Szef MON przypomina, że Polska jest zainteresowana udziałem w programie Nuclear Sharing. W jego ramach USA rozmieszczają broń jądrową w wybranych państwach NATO. Były szef BBN Stanisław Koziej nazywa wypowiedź Zalewskiego niezrozumiałym błędem strategicznym, bo Putin ma wiedzieć, że możemy taką broń mieć. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej dodaje, Polska od lat deklarowała i nadal deklaruje gotowość w domenie nuklearnej.
0: Prawda Antyradia.
1: Rywale będą znani za 5 godzin z hakiem. Dziś o 13:00 losowanie fazy ligowej Ligi Europy. Awansowały do niej Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.
0: Prawda Antyradia.
1: Jak podróżują Polacy, nie tylko na mecze. Powstał taki właśnie raport. Pokazuje, że sztuczna inteligencja i social media zmieniają nasze urlopy.
2: Według serwisu sky.pl współcześni podróżnicy chcą szybko znaleźć inspirację, porównać oferty i w jednym miejscu zarezerwować cały wyjazd. Coraz częściej wykorzystują do tego aplikacje lub sztuczną inteligencję. Katarzyna Hałton.
3: Prawie 60% Polaków odpowiedziało, że korzysta z AI przy planowaniu podróży. Najczęściej sztuczna inteligencja pomaga im znaleźć atrakcje, zaplanować trasy zwiedzania czy przygotować listę aktywności.
2: Ze sztucznej inteligencji przy planowaniu podróży najczęściej korzystają osoby do 35 roku życia. Magda Poddańczyk, Antyradio.
0: Prawda Antyradia.
1: Że wakacje się kończą, mamy podsumowania. Z zagranicznych wyjazdów najczęściej wybieraliśmy ponoć Włochy, Hiszpanię i Grecję, tak? To przynajmniej wyliczają w sky.pl. Katarzyna Hałton.
3: Polacy coraz częściej cenią sobie komfort wakacji. Dynamicznie rośnie udział all inclusive w rezerwacjach. Zwiększa się też długość pobytu oraz standard wybieranych hoteli. Udział obiektów 4 i 5 gwiazdkowych przekroczył już 50%.
1: Ponad połowa rezerwacji na sky.pl to były wyjazdy trwające co najmniej 5 dni. Na zegarach mamy teraz 3 minuty po ósmej. To była Prawda Antyradia. Za chwilę prognoza pogody. Od 24 do 30 stopni dziś na termometrach w ciągu dnia. Będą chmury, nie będzie deszczu. Jutro od 18 do 30 stopni z deszczami możliwymi prawie w całym kraju. Pojutrze od 24 do 29 stopni. Ma być zdecydowanie więcej słońca niż w sobotę, choć może popadać na północy.
0: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec.

Brian May, Daniel Pemberton i grupa The Darkness. To kawałek pochodzący z wyświetlanego niedawno w kinach filmu Władcy Wszechświata, którego głównym bohaterem jest słynny He-Man walczący ze szkieletorem. Tak w ogóle to zajrzałem sobie do repertuaru kinowego na ten weekend i zauważyłem, że w kinach wyświetlany jest obecnie film w ten weekend Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Nie wiem, czy poza tym weekendem też będzie wyświetlany, ale jakby co to jest. To z okazji 25. rocznicy ukazania się tego filmu, który podbił serca milionów dzieci i dorosłych zresztą też, umówmy się. No to Wingardium Leviosa. Unosimy was magiczną różdżką z łóżek. Jest piątek, 28 sierpnia. Bartek Synowiec, 11 minut po godzinie 8. Zapraszam.

19 minut po godzinie 8. Jak człowiek czasem chce się czegoś ciekawego dowiedzieć, to warto przeglądać portale naukowe. No i właśnie na jednym z takich portali naukowych trafiłem na wpis mówiący o tym, że upada mit 8 godzin. Ile snu człowiek naprawdę potrzebuje? Liczyłem na to, że w artykule będzie odpowiedź, że około 12 albo 15, ale jest troszkę inaczej, bo przez lata powtarzano nam, że dorosły człowiek powinien spać 8 godzin na dobę, ale naukowcy z czasopisma Brain Medicine podkreślają, że nie ma jednej uniwersalnej normy. Ich przegląd badań sugeruje, że wzorce snu ludzi w społeczeństwach przedprzemysłowych były znacznie bardziej elastyczne, a współczesne przekonania o złotych 8 godzinach nie mają mocnych podstaw ewolucyjnych. Badania wykazały, że optymalna długość snu może się wahać od 6,5 do prawie 8 godzin w zależności od płci i kondycji poszczególnych organów. No i eksperci podkreślają, że reguła 8 godzin jest zbyt uproszczona, bo każdy z nas ma inne potrzeby, więc jeśli nie śpicie 6, 7 czy 8 godzin, nie wmawiajcie sobie podświadomie, że spaliście za mało czy za dużo. Tu u każdego to sprawa indywidualna. Indywidualnie albo nie, bo w parze będzie można wybrać się na drużynowy Puchar Świata na żużlu, który już jutro na Narodowym w Warszawie. Tam Polska powalczy o obronę tytułu drużynowych mistrzów świata. No i bilety na to wydarzenie rozdamy już za mniej więcej 15 minut.

0: Cześć, tutaj Artur Rojek.
1: Hey, this is Amy Lee.
2: Witajcie, kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na latach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22:00 zaprasza Leszek Gnoiński. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z Antyradiem i Hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj Antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i Antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka Hitstera.pl.
11: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
12: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis. A łopatka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
6: Tomek!
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Po reklamie. Antyradio. Gramy najlepszy rok.

0: Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Drogi mają być bezpieczniejsze. To głos, apel, a może i żądanie z Krakowa. Zmiany w ulgach podatkowych mają być dostosowane do współczesności. Hulajnogi na cenzurowanym czyli od bezpieczeństwa zaczniemy i na nim skończymy.
0: Prawda Antyradia.
1: Jest 8:31. Grzegorz Kornacki. Zaostrzyć kary za niebezpieczną jazdę, zadbać o bezpieczeństwo. Tego domagają się krakowscy radni. Po głośnym wypadku z minionego weekendu apelują do krajowych władz o wpisanie do kodeksu karnego czegoś takiego jak zabójstwo drogowe. Chcą też umożliwienia stosowania fotoradarów akustycznych. W sobotę na Solnej 26-latek jechał ponad 2 razy szybciej niż pozwalały na to przepisy. Stracił panowanie nad autem, wypadł z drogi, zabił parę idącą z 8-miesięcznym dzieckiem.
0: Prawda Antyradia.
1: Internet już masz, teraz oddaj krew. Ministerstwo Finansów planuje zmiany w ulgach podatkowych. Na internet chce w ogóle zlikwidować, bo weszła w życie ponad 20 lat temu w zupełnie innych warunkach technologicznych. Dziś sieć jest powszechna. Zwiększyć ma się za to kwota ulgi z tytułu krwiodawstwa. Założenie jest takie, że to zmobilizuje nas do oddawania krwi. Projekt ma trafić pod obrady rządu za około miesiąc.
0: Prawda Antyradia.
1: Lubicie upały? No to może ostatnia szansa, żeby z nich skorzystać w tym roku. Pamiętajcie tylko, że wasze serca niekoniecznie są fanami takich temperatur.
2: W trakcie upałów szczególnie powinny uważać osoby z chorobami.

0: jeszcze w tym roku. Jest 8:33, to była Prawda Antyradia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Dużo dobrego dziś przed nami w pogodzie. Ma być do 30 stopni, a najcieplejszy będzie Wrocław. 28 stopni dziś w Zielonej Górze i w Katowicach, 26 w Warszawie i w Łodzi, 24 stopnie w Olsztynie i w Trójmieście. Zachmurzenia możliwe głównie w zachodniej połowie kraju. Deszczu z tego jednak nie będzie.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Hey! This adiosa!

Cryogen i Muse o poranku w Antyradiu za 19.09. Już jutro na Narodowym Wielkie Święto Żużla w Warszawie finał drużynowego Pucharu Świata. Na żużlu właśnie, na który rozdajemy bilety dziś o poranku, mam 5 podwójnych zaproszeń do oddania. Polska będzie bronić tytułu i zmierzy się z reprezentacjami Australii, Wielkiej Brytanii i Danii. No i jak zdobyć te zaproszenia na jutro na żużel na Narodowym w Warszawie? Przygotowałem oczywiście pytanie konkursowe, na które należy odpowiedzieć, a potem mocno trzymać kciuki za siebie, bo do piątki spośród tych, którzy dobrze odpowiedzą na to pytanie, pod koniec programu powędrują bilety. No i jutro będzie można pakować się na Narodowy, żeby dopingować Zmarzlika i ekipę. Pytanie brzmi: ile tytułów drużynowych mistrzów świata ma na koncie reprezentacja Polski? Jeśli wiecie, napiszcie do mnie na bartek@antyradio.pl. bartek@antyradio.pl. Ile razy do tej pory Polska była drużynowymi mistrzami świata, reprezentanci Polski, ile razy zdobyli ten tytuł drużynowych mistrzów świata. bartek@antyradio.pl. Podpowiadam, że trochę tych tytułów było. Policzcie je i napiszcie do mnie na maila. Jak obiecałem, pod koniec programu rozdam bilety.

0: Mamy już za 8:09 na zegarze. Przypominam, pytanie konkursowe do zdobycia jest 5 podwójnych zaproszeń na drużynowy Puchar Świata na żużlu. Finał już jutro na Narodowym. Polska kontra Australia, kontra Wielka Brytania, kontra Dania. A pytanie brzmi, ile razy do tej pory Polacy byli drużynowymi mistrzami świata na żużlu? Proszę to wszystko zliczyć. Ile razy mieli tytuł mistrzów świata drużynowo na żużlu? Bartek@antyradio.pl. Tutaj czekam jeszcze przez jakieś pół godziny na wasze odpowiedzi. No i cały konkurs rozwiążemy przed godziną 10:00. A już za parę chwil Grzesiek Kornacki i kolejna garść newsów z kraju i ze świata.
1: Hi, this is Brian from AC/DC.
2: Hey you guys, it's Beth Hart.
3: Hi everybody, this is your metal god Rob Halford from Judas Priest and you're listening to the one and only Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradio. Antiradio.

0: Reklama.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Po reklamie.
4: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Poważne zarzuty dla byłego dyrektora Orlenu za śledzenie posłał wczesnej opozycji. Góra leków na śmietnik. Wyrzucamy je lekką ręką. W tej prawdzie będzie też łapanie wszystkich syren za ogon.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi dziewiąta. Grzegorz Kornacki. Zarzuty dla byłego dyrektora Orlenu. Według śledczych nadużył on uprawnień i zlecił przygotowanie raportu o wczesnym pośle PO Bartłomieju Sienkiewiczu. Zapłacił za niego z kasy spółki prawie 500 000 zł. Jeden z byłych dyrektorów wykonawczych koncernu może trafić za kraty nawet na 5 lat.
1: Prawda Antyradia.
0: 3300 ton leków rocznie. Tyle wyrzucamy w Polsce właśnie co roku. To znaczy tyle przynosimy do aptek, bo ile z tego trafia do kosza, nikt nie zliczy. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej mówi, że to skala porażająca. Nic zresztą dziwnego, bo statystyki pokazują nadkonsumpcję leków w Polsce. Od 1 do 4 preparatów na receptę kupiło w zeszłym roku 12,5 miliona osób. Jeszcze więcej, prawie 17,5 miliona.
1: Prawda Antyradia.
0: System ma być scentralizowany. To kolejny krok w usprawnianiu powiadamiania nas o ewentualnym zagrożeniu. W Polsce mamy prawie 23 tysiące syren. Te przestarzałe w większości zostały już wymienione na nowoczesny cyfrowy sprzęt. Czas na połączenie tego w całość.
2: To znaczy, aby te syreny alarmowe mogły być w skali kraju włączane zdalnie na poziomie krajowym, wojewódzkim czy na poziomie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. I ten proces w tym momencie się dzieje. W przeciągu kilku miesięcy chcemy, aby system był scentralizowany.
0: Mówiła Karolina Gałecka z MSWiA. Resort pracuje też nad aplikacją, która będzie skutecznie informować mieszkańców o zagrożeniach.
1: Prawda Antyradia.
0: Remis w pojedynku gigantów. W te wakacje polskie morze wybieraliśmy tak samo często jak nasze góry.
3: Każdy kierunek odpowiadał za 39% pobytów. Travelist.pl Eugeniusz Triasun.
4: Całe wakacje pod kątem terminów to lipiec i sierpień podzieliły ruch praktycznie idealnie po połowie. Na lipiec przypadało około 49% rezerwacji, na sierpień 51%, ale najbardziej intensywnym okresem całego sezonu był, tak jak rok temu, tydzień obejmujący długi weekend sierpniowy.
3: Tegoroczne wakacje statystycznie były droższe od poprzednich. W zależności od pokoju ceny wzrosły o kilka procent. Tradycyjnie najdrożej było nad Bałtykiem. Paulina Kozioł, Antyradio.
1: Prawda Antyradia.
0: Zmarł król Norwegii Harald V. Miał 89 lat. Jest prawie 9:02. To była Prawda Antyradia. Zachmurzenia mogą dziś pojawiać się głównie w zachodniej połowie Polski. Nie będzie jednak padać deszcz. Na termometrach zobaczymy 24 stopnie w Trójmieście i w Olsztynie, 26 w Warszawie i w Łodzi, 28 w Katowicach i w Zielonej Górze i najwięcej 30 stopni będzie dziś we Wrocławiu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza Bartek Synowiec. Sponsorem programu są...

9 minut po godzinie 9 grupa The Afghan Weeks całkiem niedawno wydała swój najnowszy album zatytułowany Soft Control. Na nim właśnie znajduje się utwór My Lover. Jeden z singli promujących to wydawnictwo, którego przed chwilą słuchaliśmy. Ciekawe, czy ktoś z Was ma już tę płytę na winylu albo na CD. Okazuje się, że płyty CD wracają do łask. O tym się mówi już od jakiegoś czasu, ale przeprowadzono badanie za pierwsze półrocze 2026 roku, z którego wynika, że wzrost sprzedaży płyt CD przekroczył wzrost sprzedaży płyt winylowych. Po raz pierwszy od dłuższego czasu, w czasie od stycznia do lipca tego roku, sprzedaż płyt CD wzrosła o 16% do 16 milionów sztuk, a sprzedaż płyt winylowych wzrosła zaledwie o 2%. Co ciekawe, główną siłą napędową sprzedaży płyt CD są artyści K-popowi. Na podstawie dostępnych danych można obecnie mówić, że na świecie sprzedało się około 100-150 łącznie płyt CD w 2026 roku. No i ten aktualny poziom sprzedaży płyt CD i tak daleki jest od szczytowego momentu. Ten szczytowy moment przypadł na rok 2000. W tamtym roku na całym świecie sprzedano, uwaga, 2,5 miliarda egzemplarzy płyt CD. Bartek Synowiec, to jest Desperano z Wantyradio, 10 minut po godzinie 9, piątek, 28 sierpnia. No to teraz kawałek z czegoś, co pewnie niektórzy mają jeszcze na kasetach, nie mówiąc już o płytach CD.

18 po 9, Jimi Hendrix w coverze Boba Dylana na antenie Antyradia. Po raz ostatni przypominam nasze pytanie konkursowe i to, że do zdobycia jest 5 podwójnych zaproszeń na jutrzejszy finał drużynowego Pucharu Świata na Żużlu. On się odbędzie na PGE Narodowym. Tam nasza reprezentacja będzie walczyć o obronę tytułu drużynowych mistrzów świata. Kapitanem Bartek Zmarzlik, a naprzeciw jego i ekipie staną reprezentacje Australii, Danii oraz Wielkiej Brytanii. Pytanie konkursowe brzmi: ile razy do tej pory, do dzisiaj, Polska zdobyła tytuł drużynowych mistrzów świata na żużlu? Tych tytułów było trochę, proszę je wszystkie zliczyć. bartek@antyradio.pl. Ile razy do tej pory Polska zdobyła tytuł drużynowych mistrzów świata na żużlu? Czekam jeszcze przez jakieś 15 minut na wasze odpowiedzi, no a potem konkurs rozwiązujemy.

0: Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
9: Szczęśliwego nowego roku. Szkolnego.
8: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis, 8 na osobę. Kaufland.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: To pewne. Niskie ceny

0: możemy spać spokojnie. Donald Trump mówi, że Rosja nie zaatakuje. Nie bądź jak Donald, nie pisz tego, co przyjdzie ci do głowy. Gastronomia na koniec wakacji nie jest zadowolona.
1: Prawda Antyradia.
0: Dochodzi 9:30. Grzegorz Kornacki. Rosja nie zaatakuje NATO, tak mówi Donald Trump, a wie co mówi, bo rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak stwierdził, rozmowy były dobre i on nie będzie atakował. Z tak samo dobrych rozmów prezydent USA wyciągał wnioski, że Putin chce zakończenia wojny w Ukrainie i że pokój będzie raz dwa. Jest 585 dzień kończenia wojny w 24 godziny od rozpoczęcia kadencji.
1: Prawda Antyradia.
0: Nie pisz tego, co ci ślina na język przenosi nauczkę, dostaje właśnie 55-latka, która w internecie nawoływała do zlikwidowania polityków PiS. Napisała taki komentarz pod jednym z postów w sieci. Dotyczył on zatrzymania zawodowego zabójcy. Renata W. napisała, żeby zatrudnić go m.in. do zlikwidowania prezesa wspomnianej partii. Kobieta będzie odpowiadała za publiczne nawoływanie do zabójstwa. Grozi jej do 3 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Klientów niby więcej, a zarobek jednak mniejszy. Branża gastronomiczna podsumowuje wakacje. Nad morzem było 15% więcej wystawionych rachunków, a przychody restauracji spadły o 12%. POS Bistro, Damian Szczypczyk.
2: Jeśli klienci wybierają tańsze dania, rezygnują z dodatków lub zamawiają mniej pozycji. Wysokie obłożenie nie musi poprawiać wyniku finansowego. W skrajnych przypadkach może nawet obniżać rentowność.
0: Odwrotny trend w dużych miastach. W Warszawie i w Krakowie gości było mniej, ale zostawili więcej pieniędzy.
1: Prawda Antyradia.
0: SUV-y, no jeszcze nie górą, ale rosną na rynku samochodowym. Takie auta doganiają nawet lubiane kombi.
3: Mimo że średnia cena SUV-ów jest o ponad 60% wyższa, to ich ogłoszenia znikają niemal równie szybko jak kombi. Oto motto Michał Wróblewski.
4: Różnica wynosi zaledwie 3 dni. To jasny sygnał, że wyższa cena nie jest już barierą. Kupujący są w stanie zapłacić więcej za wyższą pozycję za kierownicą, nowoczesny styl i poczucie komfortu.
3: Według Otomoto widocznie zmienia się też rola samochodów typu SUV. Polacy wybierają je dziś głównie do miast, a napęd na przednią oś wyprzedził w ogłoszeniach klasyczny napęd 4x4. Paulina Kozioł, Antyradio.
0: Na zegarach mamy teraz prawie 9:32. To była prawda Antyradia, a już za chwilę sprawdzimy, co będzie działo się w pogodzie dziś w ciągu dnia i wieczorem. Od 24 do 30 stopni dziś w ciągu dnia. Najcieplej będzie we Wrocławiu. Zachmurzenia możliwe, a na zachodzie to nawet całkiem pewne. Deszczu jednak nie będzie. Wieczorem chmury będą widoczne już w całej Polsce. Będzie od 19 stopni w Olsztynie i w Rzeszowie, przez 21 w Krakowie i 22 w Warszawie czy w Łodzi. Maksymalnie do 24 w Szczecinie i we Wrocławiu.
1: Desperanos w Antyradiu. Na program zaprasza

Zbliża się godzina 10, dokładnie 19 minut do niej pozostało. Jak obiecałem, przyszła pora na rozwiązanie naszego konkursu żużlowego. Już jutro finał drużynowego Pucharu Świata na PGE Narodowym. Tam Bartek Zmarzlik i jego ekipa, czyli reprezentacja Polski, będą walczyć o kolejne Mistrzostwo Świata na żużlu. Naprzeciw nich staną sami mocni zawodnicy z Australii, Wielkiej Brytanii oraz z Danii. Szykują się wielkie emocje, swąd metanolu, ryk silników i to wszystko w okolicznościach PGE Narodowego, więc będzie fajne ściganie. To z bliska będą mogli zobaczyć, bo mam już tutaj zwycięzcę naszego konkursu. Wojtek W, Agnieszka F, Dawid J, Eugeniusz L oraz Gerard C. Gratulacje, drodzy Państwo, podwójne zaproszenia. Na jutro, na wielki finał w Warszawie, lecą do Was.

0: Za 8 minut minie godzina 10, czyli zbliżamy się do końca Desperanos. Po 10 Paweł Chowaniec i Ostry Dyżur. Bardzo dziękujemy wam za wspólny poranek, który przygotowali dla was Bartek Synowiec i Grzesiek Kornacki.
1: To ja.
0: Grzesiek jeszcze tutaj o 10 przeczyta wiadomości. No i jeśli kogoś to interesuje, to mogę powiedzieć, że to była ostatnia audycja Antyradia nadawana z naszego dotychczasowego studia przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Dzisiaj dojdzie do tak zwanego przepięcia emisji i startu naszej emisji z zupełnie nowego, nowo wybudowanego studia przy ulicy Czerskiej, to na Czerniakowie, też w stolicy. Bartek Synowiec, do usłyszenia. Cześć.
2: Hi, I'm Geddy Lee of Rush.
3: Alex Lifeson, also of Rush.
4: Hi, this is Steph from Placebo.
5: Hey, what's up, everybody? This is Joel Madden from the band Good Charlotte, and you are listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio.

0: promocja. Nie hańbi. Ostre spojrzenie na świat. Ostry umysł. Ostre poczucie humoru. Ostry język? Nie unika. Diagnoza? Ostry dyżur w antyradiu. Wyostrza zmysły i zachęca do ostrej wymiany zdań. Codziennie od 10 do 13 na antyradiowy oddział przyjmuje Aleksander Ostrowski. Szukasz recepty na dobry dzień? Włącz ostry dyżur w antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Back to School w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
1: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Kolejno odlicz pleka cak-paku i nadchodzą ogólnopolskie ćwiczenia. Chcemy wiedzieć o nadlatujących rakietach, zanim będą w Polsce. W tej prawdzie też rok w amfiteatrze. Czy to już kultura wysoka?
3: Prawda Antyradia.
4: Dochodzi 10. Grzegorz Kornacki. Wielki trening nadchodzi. W weekend będzie ogólnopolska akcja uczenia nas reagowania na sygnały alarmowe i alerty ostrzegawcze. Punkty nauczania staną w 1400 miejscach w całym kraju. Wojewoda śląski Marek Wójcik.
5: Chcemy, żeby mieszkańcy całego kraju mieli możliwość porozmawiania z praktykami na temat właśnie przygotowania się do różnych sytuacji kryzysowych i właściwego zareagowania wtedy, kiedy taka sytuacja kryzysowa będzie miała miejsce, a te sytuacje mogą mieć bardzo różne formy. To może być powódź, to może być nawałnica, to może być długotrwały brak prądu.
4: Główne wydarzenie, jak już wiecie, Sprawdy Antyradia będzie w sobotę przed Pałacem Kultury w Warszawie. Resztę znajdziecie na stronach urzędów wojewódzkich.
3: Prawda Antyradia.
4: A propos zagrożeń, chcemy wiedzieć o rakietach, które lecą w stronę Polski. Niemal 60% Polaków badanych dla Rzeczpospolitej jest skłonna zgodzić się na włączanie syren alarmowych, zanim pociski przekroczą granicę. Im dalej na wschód, tym poparcie większe.
3: Prawda Antyradia.
4: Pozytywny odbiór ruchu USA. Warto to odnotować, bo to nie takie oczywiste w ostatnich latach. Litewscy politycy dobrze oceniają niedawną wizytę szefa CIA w Moskwie. Sądzą, że świadczy ona o tym, że Amerykanie dbają o bezpieczeństwo ich kraju. Według nieoficjalnych informacji John Ratcliffe miał przestrzec Putina przed pomysłem przetestowania determinacji NATO w bronieniu swoich członków. Rosjanie mieli ponoć planować cyberatak i niewielką inwazję lądową na jedno z państw bałtyckich.
3: Prawda Antyradia.
4: Rok w amfiteatrze brzmi dobrze. Nadchodzi Amfirok. Impreza będzie w katowickim parku Zadole.
6: W amfiteatrze wystąpią m.in. Frontside, The Bill, Stacja B czy Nocny Kochany. Oprócz muzyki będzie też edukacja i różne warsztaty oraz panele. Współorganizator festiwalu Maciek Maśnica.
7: Mamy rozmowy z Pawłem Czekałą i Kamilem Rosiakiem z zespołu Analogs, którzy mają projekt Pudło. Opowiedzą o tym, jak żyć po wyroku w więzieniu, jak sobie radzić z tym wszystkim, jak odmienić swoje życie też. Mamy rozmowę z Marcinem Józefiaczakiem, który powie nam, jak zamienić hejt w działanie.
6: Wstęp na Amfirok Festiwal jest wolny. Paulina Kozioł, Antyradio.
4: Na zegarach mamy teraz prawie 9:58. To była prawda Antyradia. Do 30 stopni dziś w ciągu dnia, słonecznie i owszem, będzie głównie w Warszawie, Rzeszowie czy w Lublinie. W dużej części Polski trzeba jednak liczyć się z zachmurzeniami. Nocą zacznie padać na zachodzie, a może też na południu i wtedy ma być od 12 maksymalnie do 17 stopni.
3: Ostry dyżur w Antyradiu.

0: Z miłości do muzyki Developer się pojawia.
1: I nie tylko. Oni przecież.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Ale i my wszyscy. Dzień dobry, Paweł Chowaniec. 11 minut po 10, piątek, 28 dzień sierpnia. Bartek Synowiec pomachał rączką i wyfrunął z żurawiej. Wróci szczerskiej. Fruniemy. Najlepszości dla lotników, bo Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone corocznie 28 sierpnia. Pan Wojciech podrzuca taką informację, a i my pamiętamy wspólne Święto Lotnictwa Cywilnego, Wojskowego oraz Przemysłu Lotniczego. Poza tym Międzynarodowy Dzień Ratownictwa Górskiego. No, święto ustanowione, aby uczcić trud, odwagę i profesjonalizm ratowników niosących pomoc w trudnych terenach. I ten tydzień, bądź życzliwy dla ludzkości, ja wczoraj o nim opowiadałem, celebrujemy, świętujemy. Dzisiaj piątek, niektórzy powiedzą tik-tak, a do wszystkich mówię, że el-konkurs będzie. No, ale to po godzinie 11. Do 13 Chowany zapraszam. Letni ostry dyżur. Jeszcze trwa przecież nasza letnia ramówka.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Lunek Nawidz Again. Końcówka wakacji trochę nas rozpieszcza. Mogłoby być zimno i szaro. A tak to w większości kraju bardzo przyjemnie. Są osoby, które dopiero we wrześniu planują wakacje. No i znalazłem informację, która jest ostra i która trochę mrozi. Instytut Badań Rynku Turystycznego Travel Daty informuje, że średnie ceny imprez turystycznych i ich zmiany all inclusive wrzesień 2026. To ja otwarłem sobie taką mapkę i Państwu mówię, na czerwono Portugalia plus 136 zł, na czerwono Włochy plus 159 zł, na czerwono Grecja plus 170 zł, na czerwono Turcja plus 90 zł, na zielono Hiszpania minus 30 i Tunezja na zielono też aha, Maroko. No, ale to jest tak, jak mówi się o statystyce, prawda? No trzeba brać poprawkę na tę statystykę, bo jak Mark Twain mawiał, jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i właśnie statystyka.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
2: Mówi dla Państwa Lech Janerka.
3: Hey guys, this is Sharon from Williams Station.
4: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Na co dzień w Antyradiu panuje pełna kultura. Ale w niedzielę rano wchodzimy w nową fazę pełnia kultury. Niedzielny przegląd kulturalnych ludzi i wydarzeń, który od 7.15 prezentuje Grzegorz Kornacki. Wypełnij pustkę i włącz pełnię kultury w Antyradiu. Bądźmy kulturalni, przynajmniej w niedzielę nad ranem. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
12: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
13: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
12: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
14: Bo z Media Expert dalej masz.
15: Hej, musisz się tak na nie gapić.
16: No oderwać wzroku nie mogę.
15: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
16: Ale są takie atrakcyjne.
17: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
18: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
19: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
21: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
22: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
23: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
24: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: bezpieczny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie.
3: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Kult.
4: Czy myślałaś o tym, co się może stać, więc

0: dobrze sobie rudą przypomnieć.
1: O tak. Jeszcze nie rudzą się liście, ale wiem, że trochę osób już wraca teraz z wakacji. Jedźcie bezpiecznie do celu, autem czy pociągiem. My uruchamiamy naszą lokomotywę muzyczną. No, w sensie programu to będzie po 13. Tomasz Kasprzyk będzie, ale teraz, no, pewno macie pociąg do tej piosenki.
2: Hi, this is Brian from AC/DC, and you're listening to MT Radio.

0: lata lecą, a człowiek wciąż zasłuchany. No to co, lecimy z wyobraźnią, kreacją? Jak najbardziej. Po 11 w końcu El Concurso. A z nagrodami też. O nich po prawdzie, bo za chwilę prawda w Antyradiu.
1: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
2: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
3: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazda.

0: Hity Radio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas, w najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spurs. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
7: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
6: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
7: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
6: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
7: Dokładnie, bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga.

0: płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hitsterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hitster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hitster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko 1,49 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 20

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: budżet na przyszły rok w drodze. Rząd ma dziś przyjąć projekt. Gawkowski kontra Zuckerberg. Minister cyfryzacji zapowiada walkę z właścicielem Facebooka. Emigracja zarobkowa do Szwecji przestała się opłacać. Polacy wracają.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 11. Mieszko Drescher, zapraszam. Przyszłoroczny budżet jest napięty, ale odpowiedzialny. Tak premier zapowiada ustawę budżetową na 2027 rok. Jej projekt ma być przyjęty na dzisiejszym posiedzeniu rządu. W ocenie Donalda Tuska zarządzanie finansami państwa utrudnia sytuacja geopolityczna. Wymienił tu wojnę za wschodnią granicą czy na Bliskim Wschodzie.
1: Prawda Antyradia.
0: Miliard złotych na początek. Może uda się mocniej uderzyć we właściciela Facebooka. Ma na to nadzieję minister cyfryzacji, który poczuł krew po złożeniu wniosku o karę dla Mety w Brukseli i zapowiada już ewentualny wspólny wniosek z innymi krajami.
2: Niech każdy policzy u siebie straty, niech każdy do tego korzyszka włoży te pieniądze, które uważa, że powinna Meta dostać jako karę egzekucyjną, to wtedy może być nie miliard, a może być wiele miliardów do euro.
0: Gawkowski zapowiada rozmowy na szczycie G20 z Niemcami i Francuzami w tej sprawie. W tej walce z koncernem chodzi m.in. o oszustwa, do których dochodzi w mediach społecznościowych, na których Meta zarabia. Na przykład nielegalne wykorzystywanie wizerunku znanych osób do reklamowania pseudoinwestycji.
1: Prawda Antyradia.
0: I cóż, że ze Szwecji, mówią Polacy. Po raz pierwszy od lat więcej rodaków wyjechało z tego kraju niż pojechało tam. Spada różnica w wynagrodzeniach. Jeszcze kilka lat temu w Szwecji pensja potrafiła być kilkukrotnie wyższa. Teraz to różnica rzędu kilkudziesięciu procent. Z jednym wyjątkiem. Personel serwis Monika Banyś-Bator.
3: Duża różnica, jeżeli chodzi o opiekę nad seniorami, bo tutaj taki opiekun medyczny w Szwecji może zarobić około 10,5 tysiąca złotych netto, podczas gdy w Polsce to jest około 6 tysięcy złotych netto, więc no tutaj widzimy, że ta różnica jest znacząca.
0: Emigracja przestaje się opłacać. W krajach skandynawskich koszty życia są wyższe, a do tego dochodzi rozłąka z rodziną.
1: Prawda Antyradia.
0: Skarb z Wileny skradziony. Jedna z najcenniejszych kolekcji archeologicznych z epoki brązu w Europie zniknęła z muzeum na wschodzie Hiszpanii. Złote misy, bransolety i nie tylko, łącznie 66 eksponatów. Rabusie nie musieli się specjalnie starać, wystarczyło wybić jedno okno i wynieść przedmioty. Po wszystkim odjechali samochodami. To była Prawda Antyradia.
4: Pełna kultura, Grzegorz Kornacki, zapraszam. Barn Stage Festival, czyli Chorzów pokazuje, że stodoła jest nie tylko w Warszawie. Dziś rusza rockowo-punkowa dwudniowa impreza z młodymi zespołami, a stodoła jest przy długiej. Wraca mroczna materia. Apple TV ruszyło z drugim sezonem serialu o naukowcu, który zostaje napadnięty w ciemnej uliczce, a kiedy się budzi, niby jest w tym samym miejscu, a jednak okazuje się, że świat jest zupełnie na opak. Natrafia na przykład na swoją żonę z mężem, drugim sobą. Platforma będzie publikowała po jednym odcinku na tydzień. W kinie Gwiazdozbiór Psa, czyli Świat po zagładzie według Ridleya Scotta. Jacob Elordi, pilot, przeżył. Czasem nawet lata. I tak to życie się toczy. Do czasu, kiedy nagle słyszy w radiu, że może wcale nie jest sam. Czy rusza na poszukiwania? Oczywiście. Czy pójdzie gładko? Oczywiście, że nie.
0: Słonecznie na wschodzie i południu kraju, w innych miejscach raczej pochmurno z przejaśnieniami. Kropi miejscami w Lubuskiem, na termometrach w granicach 22 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do prawie 30, najcieplej w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20. Od rana ulewy na zachodzie, później popada też w centrum i na wschodzie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Marianne Faithfull zrobiła tylko Mruczando i bez niej ten utwór jakoś inaczej by brzmiał. Na Metallicę do Las Vegas Państwa zabieramy, ale o tym będę opowiadał i opowiadamy o tym cyklicznie, okresowo, a ślicznie, metalicznie jest do wygrania. Reload zremasterowana za pierwsze miejsce, The Rolling Stones, Foreign Tongues i książka Stella Marek Przeprawa. To wszystko za pierwsze miejsce w El Concurso. A za drugie miejsce Linkin Park From Zero, wersja Deluxe i książka Czorny i Max Czas Rezurekcji. Za trzecie miejsce Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. No to tyle o nagrodach. A propos autorki, bo dzisiaj autorka jest ze Szczecina. Jako że w tym tygodniu, cytuję, nie będę mogła zmierzyć się z El Concurso, to może podrzucę swoją propozycję, żeby inni się pomęczyli, napisała Ewka ze Szczecina. No to Państwo walczą o nagrody, a Ewka ze Szczecina podpowiada takie coś. A, jeszcze, chowany@antyradio.pl. Proszę zapamiętać jeszcze dziś ten adres i właśnie na ten adres proszę wysyłać odpowiedzi w tytule maila. chowany@antyradio.pl. No to ruszamy. Może mieć coś z krzewu. chowany@antyradio.pl. A teraz nowość.
0: To jest nowość w Antyradiu.
1: Queens of the Stone Age. A ja teraz czekam na maile chowany@antyradio.pl. Coś z krzewu!

ani ptak, nic z tych rzeczy, ani korona. To nie jest również sok. Czapka? Nie, nic z tych rzeczy. Na razie nikt nie wie, o co FC chodzi, a może mieć także coś to słowo z włoskiej drużyny piłkarskiej. Proszę kombinować. nachowany@antyradio.pl może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej. No i coś z krzewu. nachowany@antyradio.pl. Za chwilę trzecia podpowiedź.

Grzegorz i Piotr już wiedzą, a inni niech kombinują. Chowany małpa antyradio.pl. Setki maili tutaj przychodzi, kontroluję to, mam nadzieję. A państwo? Niech kombinują dalej. Może mieć coś z krzewu, z włoskiej drużyny piłkarskiej, coś z Kurnika. Takie jest hasło Ewki ze Szczecina. Może mieć coś z Kurnika. Za chwilę czwarta podpowiedź.

0: tytuł ma.
1: No tak, Ania, gratuluję.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
0: A potem inne osoby także wiedziały, o co chodzi. El Concurso już rozbitem, ale jeszcze przetrzymamy troszeczkę, bo tak by chciała FK ze Szczecina. To słowo, które sobie wymyśliła, może mieć coś z krzewu, z włoskiej drużyny piłkarskiej, coś z kurnika i może mieć coś z liczby. A za chwilę piąta podpowiedź, bardzo naprowadzająca moim skromnym zdaniem.
2: Letni ostry dyżur w Antyradiu.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: A państwo rozbili F-kę ze Szczecina, tak? No, słuchajcie, bardzo teraz dużo poprawnych odpowiedzi, no ale żeby tradycji się stało zadość, to powtórzę. To słowo może mieć coś z krzewu, może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej, napisała F-kę ze Szczecina, może mieć coś z kurnika, może mieć coś z liczby i może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Hasło już jest rozbite, gratuluję. Czekam tylko jeszcze na adres od Piotra. No to drugie miejsce, Grzegorz pierwsze miejsce, drugie miejsce Piotr, trzecie Ania, potem inne osoby wiedziały, że chodziło o... A za chwilę opowiem o tym.
2: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
3: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
4: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antiradio.
0: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: Tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage G 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
7: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
0: jest fresh. Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: No i pięknie. Bardzo dziękuję za te setki maili. To była prawdziwa dama. Ewka ze Szczecina była autorką dzisiejszego hasła. Prawdziwa dama El Konkursa. I chodziło o damę. Już tłumaczę. Może mieć coś z krzewu. Kamelia jest taki krzew i dama kameliowa. Może mieć coś z włoskiej drużyny piłkarskiej. Tu chodziło o Juventus Turyn, czyli starą dabę. Może mieć coś z kurnika. W nawiasie napisała autorka. Nie będzie wiadomo, czy chodzi o zamek, czy domek kur. A z kurnika na zamku w kurniku straszy biała dama. Może mieć coś z liczby pierwsze i pierwsza dama. I może mieć coś z byłej premier Wielkiej Brytanii. Chodziło oczywiście o Margaret Thatcher, czyli żelazną damę. Gratuluję, mam już wszystko. 11 po 13 po 11 buchnął Grzegorz od razu damę. Gratuluję. Grzegorz, Piotr, drugie miejsce, trzecie miejsce, Ania. A inni także i kawaler.

0: No tak, mam słabość do tego artysty. David Bowie za nami, a przed nami, prawda, jakoś tak słabo wygląda, bo protest nauczycieli się szykuje, ale o tym za moment, za 7 minut, o 12.
1: My name is Tobias, and I am from the band Ghost.
2: Hey, it's Paul Stanley here, and this is Ante Radio, and I love Poland.
3: Gwiazdy rocka w Ante Radio. Ante Radio. Najlepszy rock na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zamiast leżenia krzyżem i leżenia odłogiem, zamiast rerania na roratach i spotkania czarnych charakterów na czarnej mszy, rokolekcje w Antyradiu. Od nowa w ciekawostkach o twórcach rocka, świadectwa zza kulis i suma zdarzeń. Na rokolekcje w piątki po 22 zaprasza Leszek Gnoiński. Przeciętny kot domowy potrafi skoczyć na wysokość nawet 6 razy większą niż jego własny wzrost. I jak wiadomo, zawsze spada na 4 łapy. Bądź kotem. Włącz Antyradio w weekend i oderwij się od codzienności w nowej audycji Skok w Rock. To tu wydrapiesz najlepsze nagrody i zamruczysz z zadowolenia, słuchając najlepszego rocka na świecie. Skok w Rock na żywo w każdą sobotę i niedzielę po 10 w Antyradiu. Zaprasza Konrad Czubaj. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wakacyjne.

0: minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vita. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitai.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: 20% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

0: Ηλίας Δερόκαβ, on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie.
1: Będzie kolejne podejście do ustawy o kryptoaktywach. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie dostali obiecanych podwyżek. Woda podgrzana latem ogrzeje mieszkania zimą. Eko-innowacje w Holandii.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 12. Mieszko Drescher, zapraszam. Do 4 razy sztuka, mówi premier w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Donald Tusk zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta.
2: Sprawa jest śmiertelnie poważna. Śmiertelnie nie tylko dlatego, że jak wiecie w historii zonda krypto mamy zabójstwo. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
1: Zarzuty w aferze zonda krypto usłyszał wczoraj prezes PKOL-u. Prokuratura zapowiada, że dziś Radosław P. będzie przesłuchiwany dalej.
0: Prawda Antyradia.
1: Afera zonda krypto łączy się z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Ścigany listem gończym Marcin Romanowski z PiS-u szukał azylu w Dubaju, a miał mu to załatwić szef zonda krypto, Przemysław Kral, jak piszą Wirtualna Polska i TVN24. Pośrednikiem miał być mecenas Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu panów. Romanowski z pomocą Krala miał założyć spółkę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na tej podstawie starać się o wizę rezydenta. Władze Dubaju jednak mu jej nie przyznały.
0: Prawda Antyradia.
1: Będzie protest nauczycieli przed rozpoczęciem roku szkolnego przed kancelarią premiera. Związek Nauczycielstwa Polskiego wytyka Donaldowi Tuskowi złamanie obietnicy. Rząd miał podnieść pensje i zrównać je ze średnią płacą w gospodarce. Projekt przygotowany przez ZNP od kilku lat leży jednak w sejmowej zamrażarce, a nauczycielom obowiązków przybywa. Mówi szef związku Sławomir Broniarz.
3: Zwiększamy obciążenia nauczycieli. Dokładamy nauczycielom kolejne zadania. Dochodzą także kwestie dotyczące smartfonów w szkołach, to nie widzimy powodu, żebyśmy mieli ten zwiększony zakres czynności, zadań i obowiązków realizować w oparciu o dotychczasowe poziomy wynagradzania.
1: Z kolei Oświatowa Solidarność wzywa nauczycieli do strajku włoskiego, czyli ekstremalnie skrupulatnego wykonywania obowiązków.
0: Prawda Antyradia.
1: Latem nagrzejemy wodę, żeby zimą było ciepło. Na taki pomysł wpadli w Holandii. Pod kampusem naukowym w Utrechcie ma być trzymana woda ogrzana latem energią słoneczną do około 90 stopni. Zimą miałaby trafiać do grzejników. Słonecznie na wschodzie i południu kraju, w innych miejscach raczej pochmurno z przejaśnieniami. Kropi miejscami w Lubuskiem, na termometrach w granicach 22 stopni. Temperatura wzrośnie jeszcze do prawie 30, najcieplej w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20. Od rana ulewy na zachodzie, później popada też w centrum i na wschodzie.
0: Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: Letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Dead Poets Society Cold. Chowany, witam ponownie, 12 minut po godzinie 12. Letni ostry dyżur trwa, ale on się kończy, tak samo jak kończy się powolutku nasza letnia ramówka. Bardzo mocno startujemy z nową ramówką i z nowym konkursem. Co jest do wygrania? No, moi drodzy, główną nagrodą jest wylot dla dwóch osób i koncert Metalliki w Las Vegas. Bilety już zupełnie się rozeszły po świecie całym i tak dalej, a w Antyradiu mamy coś takiego dla was. Z osobą towarzyszącą polecicie na pierwszy w historii koncert Metalliki w Sphere, jednej z najnowocześniejszych, najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Koncert odbędzie się na 1 października. Mają serię w ogóle tam, to są występy jesienią i w październiku i w listopadzie, zimą i wczesną wiosną. Styczeń, marzec. Bilety na większość terminów, pakiety podróżne, opcje różne zostały praktycznie wyprzedane, a wszyscy poszukują wejściówek. A my mamy. Proszę słuchać Antyradia, sprawdzać swoją wiedzę i wygrywać bilety na pierwszy koncert Metalliki w Las Vegas wraz z przelotem i pobytem dla siebie i osoby towarzyszącej. A co było inspiracją? A inspiracją, żeby Meta właśnie tam zagrała, żeby się pojawiła, były koncerty tego zespołu.

zobaczyli Jezu i powiedzieli, musimy to zrobić też tam. No i wy musicie też to zrobić. Ruszamy z nową ramówką i koncertem Mety w Las Vegas. Tak jest. Tak będzie. Chowany do 13:00 zapraszam.

0: Blendersi i ciągnij. Pomyśleć, że ten kawałek ma 30 lat. W pewnej grze może się ta informacja przydać.
1: Hey, it's Chad Smith from Red Hot Chili Peppers.
2: Cześć, z tej strony Drag Hunter.
3: Hi, Bruce Dickinson here. You're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antiradio. Najlepszy rock na świecie. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Bo w Media Expert dalej masz.
12: Znowu miałam rację.
13: W czym?
12: We wszystkim.
13: Akurat.
12: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
13: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
12: A nie są?
14: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach Centrum. Milk
1: Patrol! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch, a kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: tak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Po reklamie.
7: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Letni ostry dyżur w Antyradiu. Na

0: letni ostry dyżur w Antyradiu.
1: Rozkręcamy rokową domówkę z Antyradiem. Proszę opisać swój pomysł na najlepszą domówkę. I jest do wygrania gra muzyczna Hister Rock i do wygrania do 1000 zł na organizację tej właśnie domóweczki. Proszę się bawić przy największych rokowych hitach. Szczegółowy zakres nagrody w regulaminie i ten konkurs także na naszej stronie na antyradio.pl. Radio konkursy, najlepsza rokowa domówka z Antyradiem. Muszę Państwu się przyznać, że ja kiedyś miałem taką domówkę, wychodzę, a tutaj gołąb na krakowskich plantach do mnie. Uhu! A ja mówię, co ty, gołąbku, śpiewasz? Blair, song tu? A on, tak. Uhu! Tak było właśnie, tak było.

Eagles Live in the Fast Lane. Pięknie kończy się ten ostry letni, ostry dyżur. Było miło. Usłyszymy się jutro po godzinie 18. Paweł Chowaniec, dobrego weekendu życzę, a za chwilę lokomotywa latem jeszcze ruszy. No i będzie oczywiście z wami Tomasz Kasprzyk. Ale wcześniej, dokładnie za 11 minut 13, wtedy prawda antyradia. A od poniedziałku to startujemy z nową siłą. Miłego dnia. Cześć.

0: Hello Poland, it's Liam Gallagher.
1: Hey yo, this is Måneskin.
2: Cześć, tu Grabasze, piżama porno. Słuchajcie Antyradia.
3: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Nadjeżdża lokomotywa w Antyradiu. Dołącz do rockowej podróży przez gitarowe riffy, gdzie każda kolejna stacja to okazja do odkrywania najnowszych brzmień oraz powrotów do klasyki. Lokomotywą w sposób brawurowy, bez rozkładu jazdy, ale dbając o niesamowite doznania pasażerów, kieruje codziennie Tomasz Kasprzyk. Z biletem w jedną stronę na niezły odjazd zapraszamy od poniedziałku do piątku o 13:00. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
4: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
5: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorodność zatokopocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Credit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
11: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
12: Po reklamie.
10: Gwiazdy rocka w Antyradiu. AC/DC.

0: Dużo pytań mają śledczy do Radosława P. Prezes PKOL-u znów w prokuraturze. Rosja może wygrać z NATO bez otwierania nowego frontu, ostrzegają eksperci. Cierpliwość popłaca, wakacje jesienią są tańsze o 1000 zł.
1: Prawda Antyradia.
0: Minęła 13. Mieszko Drescher, zapraszam. Przesłuchania Radosława P. ciąg dalszy. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został ponownie doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Zatrzymany został wczoraj i usłyszał zarzuty. Na razie one obejmują płatną protekcję i zaspokojenie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Tu chodzi o wypłacenie mu tego, co wpłacił na giełdę, zanim ona upadła. Inni po prostu stracili pieniądze. Radosławowi P. grozi do 8 lat więzienia.
1: Prawda Antyradia.
0: Rosja może planować punktowy atak na jedno z państw NATO. Ostrzega przed tym Instytut Studiów nad Wojną, powołując się na ostrzeżenia amerykańskiego wywiadu. Rosjanom ma chodzić o wywołanie paraliżu decyzyjnego w sojuszu i podważenie artykułu 5 traktatu. Szczególnie Litwa, Łotwa i Estonia powinny się spodziewać wtargnięcia rosyjskich wojsk, ataku dronowego albo rakietowego. Jeśli państwa członkowskie nie zdecydują wtedy na czas o wspólnej obronie, wiarygodność NATO zostanie całkowicie zniszczona. Bez prowadzenia pełnoskalowej wojny.
1: Prawda Antyradia.
0: Bezrobocie na Mazowszu lekko wzrosło. W lipcu przybyło około 1500 bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wzrosła do 4,5%. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sierac.
2: Przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia. Są to przede wszystkim osoby z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
0: Na tle Polski Mazowsze wypada nieźle. Niższa stopa bezrobocia jest tylko w Wielkopolsce 3,8%.
1: Prawda Antyradia.
0: 3, nawet 4000. Tyle zostanie w kieszeni tym, którzy na zagraniczne wakacje pojadą jesienią. W zeszłym roku wrzesień był o 10% tańszy, październik o 20%. W tym roku zanosi się na większe oszczędności. Wakacje.pl, Marzena Buczkowska-German.
3: Jeżeli spojrzymy na ceny hoteli najbardziej popularnych w takich kierunkach jak Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania, Tunezja, różnica w cenie może sięgać nawet 36%.
0: Coraz chętniej jesienią lecimy też na Bałkany. Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na zachodzie miejscami kropi, na termometrach na razie w granicach 24-25 stopni, najcieplej w Opolu. Temperatura wzrośnie dziś do prawie 30 stopni, m.in. w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20, od rana ulewy na zachodzie. Później pokropi też w centrum i na wschodzie kraju.
1: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz.

0: pięknie nas prowadzili do dzisiejszej lokomotywy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 9 minut po godzinie 13, piątek, 28 sierpnia. No to jest ważny dzień. Oficjalnie wszystko działa, muzyka działa, mikrofony działają. Sprawdzimy w ogóle wszystkie mikrofony, wszystkie otwarte. Dzień dobry państwu.
2: Dzień dobry.
0: Tak, sporo ludzi pojawiło się w naszym przepięknej urody nowym studiu Antyradia. Jesteśmy w Warszawie przy ulicy Czerskiej. W błyskawicznym tempie się przenieśliśmy. No to tutaj naprawdę duże słowa uznania dla techniki, bo robili rzeczy niewyobrażalne. Sam się temu z boku przyglądałem i do końca miałem taką lekką dozę niepokoju, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, ale to są zawodowcy, to bez dwóch zdań. Więc jesteśmy już w nowym miejscu, żurawia została w pamięci. Ciepło oczywiście będziemy myśleć, ale teraz jesteśmy na Czerskiej 8.10 w Warszawie. Antyradio, więc oficjalnie odpalamy kolejny rozdział. Co złego to nie my, ale pamiętajcie, nie takie imprezy się kładło, więc zaczynamy.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Born to be Wild na dobry początek naszego dzisiejszego wspólnego spotkania, które tradycyjnie potrwa do godziny 16. Oj, będzie się działo, jak mówi nasz kolega z pracy Classic. Zresztą nie oddalajcie się od Antyradia. Bądźcie na bieżąco.

0: tych latem w Antyradio. 24 minuty po 13. Państwo już piszą w sprawie muzycznej karty kalendarza i bardzo mi miło, ale napiszcie coś jak z nowym odbiorem Antyradia. Coś się zmieniło w dźwięku? Czy jest tak samo dobrze jak było? Czy być może jest lepiej? Dajcie znać. Bardzo jesteśmy ciekawi, jak słychać po waszej stronie. Kasprol@antyradio.pl.
1: Hi, this is Jack White.
2: Hello, this is Mark Knopfler.
3: Hey, we're Kings of Leon and you're listening to Anti-Radio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na

0: promocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na Ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
10: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
10: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
7: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasper.

Polsce zawsze robi się antyradio zdecydowanie głośniej. Dear Maker i Led Zeppelin za nami. Natomiast przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się na chwilę przy roku 1970. Kiedy to było? 56 lat temu. No tak, wtedy w Mysłowicach urodził się basista grupy Mysłowic, który wraz z Przemkiem Myszorem skomponował większość materiału grupy. Warto także wspomnieć, że w 2008 roku wydał solowy album. Dobrze pamiętam, to ta płyta zatytułowana była Eksperyment 2004-2007. Natomiast facet, którego mam na myśli, nazywa się Jacek Kudelski, basista grupy Mysłowic, urodzony 28 sierpnia 1970 roku. Więc jak błyskawicznie zdążyłem policzyć, 56 lat ma Jacek. No, to najlepszego kolego.

0: Są utwory, które się kompletnie nie starzeją. Pocisk miłości, Tila, jeszcze tle. Na zamknięcie pierwszej części dzisiejszej lokomotywy walatem w Antyradio, bo zbliża się 14 za moment, prawda, Antyradia, a ja z muzyką wracam tuż po.
1: Hey, what's up, it's Shannon.
2: And this is Sully from Godsmack.
3: Hey, this is Rob.
4: This is James from Metallica.
5: And I'm Lars, and you're listening to Antyradio.
6: Gwiazdy rocka w Antyradio. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
10: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu Airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Nie mamy już papieru do drukarki, kończą się tonery i jeszcze zabrakło kawy.
2: Typowy poniedziałek, ale spokojnie, już zamówiłem.
1: Super, to ja dokupię jeszcze segregatory i zszywki.
2: Nie trzeba, zamówiłem już wszystko na raz2trzydrukuj.pl. Wziąłem też mydło i worki na śmieci.
1: Ale w jednym miejscu, na jednej fakturze?
2: Dokładnie, bo na raz2trzydrukuj.pl liczy się Twoje biuro.
3: Opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Gramy najlepszy rock. Alien and Farm.

0: Лени Кравиц. Антирадио. Najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Rekordowe wydatki na ochronę zdrowia. Rząd z projektem budżetu na przyszły rok. Krytyczna infrastruktura wrażliwa na cyberataki. Sprawdził to NIK. Awantura o halę lekkoatletyczną w Poznaniu. Społecznicy wolą zieleń.
0: Prawda Antyradia.
1: Minęła 14. Mieszko Drescher, zapraszam. Wzrost PKB na poziomie 3%, inflacja 2,8%, dochody państwa 695 miliardów złotych, a wydatki wyższe od nich o ponad 280 miliardów złotych. Taki jest pomysł rządzących na przyszłoroczny budżet. Minister finansów Andrzej Domański przedstawił założenia przyjętego już projektu ustawy. Wydatki tylko na ochronę zdrowia to będzie prawie 275 miliardów złotych, niemal 1/3 wydatków ogółem.
0: Prawda Antyradia.
1: Transport, wodociągi czy sieci energetyczne nie są wystarczająco zabezpieczone przed cyberatakami. NIK skontrolował 8 instytucji. W każdej w latach 2021-2025 coś nie domagało, ułatwiając cyberataki. Mówi Bartłomiej Pograniczny z NIK-u.
2: Ich skutki mogą wykraczać poza sferę cyfrową. Atak hakerski na wodociągi umożliwia na przykład manipulowanie parametrami wody. Przejęcie kontroli przez hakerów nad sieciami elektroenergetycznymi może prowadzić do rozległych i długotrwałych przerw w dostawach prądu.
1: W zeszłym roku doszło do niemal 273 tysięcy incydentów, o prawie 150% więcej niż rok wcześniej.
0: Prawda Antyradia.
1: Akcja ratownicza wstrzymana po tragicznej w skutkach błyskawicznej powodzi na pograniczu Tybetu i Nepalu. Jest zagrożenie gwałtownym przełamaniem tamy na jeziorze, co może wywołać kolejną falę powodziową. Wycofano ratowników, wojsko, straż pożarną i ciężki sprzęt. Bilans ofiar katastrofy cały czas rośnie. Na razie potwierdzona została śmierć ponad 450 osób. Za zaginione uznaje się kolejne setki ludzi.
0: Prawda Antyradia.
1: Awantura o halę lekkoatletyczną w Poznaniu. Ma stanąć na terenach zielonych na Goręcinie, czemu sprzeciwiają się społecznicy, bo nie chcą wycinki drzew. Sportowcy przekonują, że hala jest potrzebna, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Lekkiej Atletyki Jacek Biernacki.
3: My artykułujemy tylko potrzebę budowy takiej hali w tym kompleksie lekkoatletycznym, który mógłby być fantastyczną bazą treningową.
4: To jest dewastacja tego terenu, ponieważ zaburzony zostanie klin zieleni.
1: Odpowiada radna osiedla Małgorzata Łukaszewska. Hala jest na etapie projektowania. Pochmurno z przejaśnieniami w większości kraju, na zachodzie miejscami kropi, na termometrach na razie w granicach 24-25 stopni, najcieplej w Opolu. Temperatura wzrośnie dziś do prawie 30 stopni, między innymi w Zielonej Górze. Jutro ochłodzenie i bliżej 20, od rana ulewy na zachodzie. Później pokropi też w centrum i na wschodzie kraju.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kaczyński.

0: Mazur mają Airborne.
1: Lokomotywa w Antyradiu.
0: Tymczasem prawie 12 minut po godzinie 14. Tomasz Kasprzyk, witam w drugiej części naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Lokomotywie latem Antyradio. Piątek, piąteczek, piątunio 28 sierpnia. Pierwszy dzień, kiedy nadajemy z nowego studia w Warszawie przy ulicy Czerskiej. Nówka sztuka jeszcze pachnie świeżością, przepięknie, trochę próbuje się tutaj rozepchać, ale państwo piszą, że słychać doskonale, studio gra głośno jak zawory w polonezie, więc elegancko. Tak ma być. Czekam cały czas na wasz feedback, jak odbiór kasprol@antyradio.pl. Ta skrzynka mojego prywatnego listonosza, jak wiecie doskonale, jest wciąż do waszej dyspozycji. Tymczasem nie wiem, czy macie świadomość, ale jest już do zobaczenia zwiastun filmu dokumentującego jeden z niezwykłych koncertów grupy Queen podczas ostatniej trasy Freddiego Mercury'ego. Ten filmowy zapis jest zarejestrowaniem, został zarejestrowany w zasadzie w Budapeszcie, kiedy Queen grali 27 lipca, jak dobrze pamiętam, 86 roku. No i jak się okazuje, teraz trafi ponownie do kin, ale także na DVD. 7 października to będzie ważna data, bo wtedy nakładem bardzo prężnie działającej wytwórni obraz pojawi się w niektórych kinach IMAX. Będzie zatytułowany Queen Budapest, a jeszcze 30 października materiał ten ukaże się także na płycie DVD, na płycie Blu-ray, na kompakcie i 3 płytach winylowych. Więc jeżeli już ktoś z was myśli o prezentach pod choinkę, a nie wątpię, że tak jest, bo tutaj mamy koniec sierpnia, więc lada moment będzie choinka, no to warto o tym pamiętać. Queen pasuje jak talala.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: wsłuchuję się w jego głosie od lat i jeszcze przez długie lata się będę zasłuchiwał. Chris Cornell za nami, Patience. Tymczasem przypominam, że Soundgarden zagrają specjalny set podczas otwarcia sezonu amerykańskiego futbolu 9 września i w roli wokalistki wcieli się w rolę wokalistki Taylor Momsen z The Pretty Reckless. W składzie także będą Mike McCready z Pearl Jam. Warto zobaczyć, jak to im wychodzi, bo już kiedyś wystąpili w takim składzie. Szczegóły znajdziecie w sieci z plikiem dźwiękowym.
1: Hi, we're Guano Apes.
2: Hi, this is John Bon Jovi.
1: Hey everybody, this is Lizzie Hale from Hailstorm and right now you're listening to Antiradio.
3: Gwiazdy rocka w Antiradio.

0: you still won't hear.
1: Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: Tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Gdy żarleje się, strasznie pić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
7: To soboty. Mleko UHT Polmlek. Złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikartą.

0: 20% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
3: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert dalej masz.
7: Po reklamie.
8: Antyradio. Gramy najlepszy rok.

najlepszy rok na świecie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Rokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

nagraniem Already Over. Tymczasem, jeszcze przyglądając się muzycznej karcie kalendarza, warto zatrzymać się przy roku 49, kiedy w Londynie urodził się Hugh Cornwell, gitarzysta i zarazem wokalista grupy The Stranglers. Państwo, mam nadzieję, pamiętają. Warto też wspomnieć, że w 90 roku w wyniku konfliktu z panem Burnellem, współzałożycielem zespołu, Cornwell opuścił grupę. No i rozpoczął karierę solową, ale co pozostało dla historii muzyki, to pozostało. Oto fragment większej całości oczywiście.

0: Thursday of my life, The Rasmus, na zamknięcie drugiej części Rokomotywy. Wracam tuż po prawdzie antyradia.
1: This is Joe from Def Leppard.
2: Hey, what's happening? This is Miles Kennedy.
3: Hello everybody, Max Cavalera here, Soul Fly, and you listen to Antiradio.
4: Gwiazdy Roka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Reklama.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
8: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
9: Mamy to, o, w Lewiatanie tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99. Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
11: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
10: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwierz.

0: Własny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie.

0: 10% taniej. 9,99 za opakowanie 2 x 250 gramów przy zakupie dwóch. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: temperatura AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Prezydent mówi nie dziennikowi i wetuje ustawę. Program CPN się kończy. Ceny paliw mogą wystrzelić od wtorku. Gruzja ulubionym kierunkiem Rosjan, uciekających przed mobilizacją.
0: Prawda Antyradia.
3: Minęła 15. Mieszko Drescher, zapraszam. Nie dla e-dziennika, mówi Karol Nawrocki. Prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Jego zdaniem idea wprowadzania takich cyfrowych rozwiązań jest słuszna, ale niezrozumiały jest sposób podejścia resortu edukacji do wdrożenia rozwiązań.
4: Niepokój budzi również tempo i sposób prac legislacyjnych. W ich toku zgłoszono liczne wnioski i poprawki odnoszące się do podstawowych założeń projektu, w tym kwestii dostępu, bezpieczeństwa, prywatnego sprzętu nauczycieli, interoperacyjności i pilotażu.
3: Prezydent zawetował też ustawę pozwalającą mieszkańcom zaskarżać programy ochrony powietrza. Podpisu nie uzyskała również nowela prawa energetycznego mająca usunąć wątpliwości interpretacyjne w prawie.
0: Prawda Antyradia.
3: Lepiej zatankować na zapas. Ceny paliw mogą wystrzelić w przyszłym tygodniu. CPN obowiązuje do 31 sierpnia, czyli do poniedziałku. Jak pisze epetrol.pl, jeśli program nie zostanie przedłużony, za paliwa od wtorku zapłacimy o 70-90 groszy więcej na litrze.
0: Prawda Antyradia.
3: Broń atomowa w Polsce to jednak nie jest zamknięty temat. Prowadzimy rozmowy, uczestniczymy w planach jej stacjonowania, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Kiedy zapadnie jakaś konkretna decyzja, na razie nie jest jasne.
5: Wiem, że one wchodziły w fazę decydującą, ale to też prowadzi Ministerstwo Obrony. Francuski rząd rozpoczął różnego rodzaju rozmowy, nie tylko z Polską, ale jak to będzie wyglądało, nie mogę mówić.
3: Według przecieków publikowanych przez media, Francuzi rozważają rozmieszczenie myśliwców z bronią jądrową w bazach NATO w Polsce. Ostatnio wiceminister obrony Paweł Zalewski mówił na odwrót, że Polska nie chce mieć głowic jądrowych na swoim terytorium.
0: Prawda Antyradia.
3: Rosjanie uciekają przed mobilizacją. Znowu. Jak pisze portal Politico, ponad 100 tysięcy ludzi wyjechało tylko w zeszłym tygodniu, tylko przez przejście graniczne z Gruzją w Górnym Larsie. Ostatnio prezydent Ukrainy donosił, że Kreml ma w planach przemielić kolejne kilkaset tysięcy ludzi. Czas na ucieczkę jest do 18-20 września. Wtedy w Rosji będą tak zwane wybory. Po nich ma zapaść decyzja.
6: Na kultura Grzegorz Kornacki, zapraszam. Kierunek letnia scena progresji. Summer Punch Festival potwierdza, że to właśnie tam będzie druga edycja imprezy. Miejsce jest już sprawdzone przez tegoroczną edycję numer 1. Sam Summer Punch Festival 2027 potrwa od 17 do 19 czerwca. Na razie organizatorzy pytają w sieci, kogo chcielibyście zobaczyć na scenach wydarzenia. Ogłoszenia wkrótce. Coraz bliżej nowa płyta Queens of the Stone Age. Jak już wiecie, z pełnej kultury krążek będzie nazywał się Perfect. Teraz wiemy też, że na płycie będzie w sumie 9 kawałków, a całość będzie dostępna na czarnym winylu, w niezależnych sklepach na winylu przeźroczystym, a do tego oczywiście na płytach CD i w streamingu. Premiera 30 października. Nowość od Muńka Staszczyka, choć nie tylko. Dziś premiera kawałka Kochanie, czas się podnieść, za którym poza Muńkiem stoją Macio i Sławek Pietrzak.
3: Słonecznie na wschodzie, w centrum i na zachodzie kraju raczej pochmurno, na termometrach w granicach 28 stopni. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, jutro chłodniej, maksymalnie 25, w większości kraju bliżej 20. Od rana deszczowo na zachodzie, później popada też w pozostałej części kraju, niedziela dla odmiany, bez opadów.
0: Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasprzyk.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: brzmi nowy Accept, Say It Us. Mam nadzieję, że jest wysoko w zestawieniu listy przebojów Turbo
1: Top. Lokomotywa w Antyradiu.
0: A jeżeli nie, to sprawdźcie, na którym miejscu jest i czy jest w ogóle, wchodząc na nasze strony internetowe antyradio.pl w zakładkę Turbo Top. Klikajcie, klikajcie. No i fajnie by było, żeby Accept z tym nagraniem wpadł gdzieś tam wysoko. Przeglądam skrzynkę swojego prywatnego listonosza kasprow@antyradio.pl i Adrian napisał: cześć Kasprowa, czy będzie jakiś event, w którym będzie można zwiedzić nową siedzibę Antyradia? Myślę, że tak. Myślę, że zrobimy coś takiego, żebyście mogli wpaść do nas, zobaczyć, jak tutaj się rozgościliśmy. Ale jeszcze dajcie nam trochę czasu, bo cały czas jesteśmy w trakcie rozpychania się w naszym studiu i instalowania różnych rzeczy, ale myślę, że to długo nie potrwa i pewnie coś takiego zorganizujemy, żebyście wpadli do nas. A przypominam także, że zorganizujemy wam wypad do Las Vegas, bo tam w Las Vegas niebawem Metallica wystąpi w słynnej sali Sphere. No i mamy zaproszenia dla was. Nie oddalajcie się od Antyradia, bądźcie z nami, żebyście byli na bieżąco co, gdzie i kiedy i co trzeba będzie zrobić, żeby w taki lot do Las Vegas się wybrać z Antyradiem. Będzie taka szansa już niebawem.
1: Lokomotywa w Antyradiu.

0: Ja lubię, jak wy jesteście tak czujni, jeżeli chodzi o muzyczną kartę kalendarza. Jeszcze jest jedna data, o której prawie bym zapomniał, ale dzięki wam wrócę do tego za moment.
1: Hey, this is Sam from Greta Van Fleet.
2: Hi, I'm Jack White.
3: And I'm Brendan Benson.
2: We're the Raconteurs and you're listening to Antiradio.
4: Gwiazdy rocka w Antiradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV EUR AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: Oh.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
10: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
10: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Lokomotywa latem w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Kasper.

Prawie na koniec naszego dzisiejszego wspólnego spotkania w Antyradio Fontaine's DC. Myślę, że niektórym z was obiła się dzisiejsza informacja, że Fontaine's DC wybierają się do naszego pięknego kraju, żeby zaprezentować je jeszcze w tym roku. Będzie okazja, żeby do tego wrócić. Z pewnością w poniedziałek w Lokomotywie w Antyradio zdradzę więcej szczegółów, a być może także i będą bilety. Bądźcie blisko Antyradia. Na dzisiaj to wszystko, bo 10 minut pozostało do godziny 16. Po 16, jak zwykle, prawda, Antyradia, po 16 par z głośnika, czyli Tomasz Ambroży Obertyn. A ode mnie to wszystko, Tomasz Kacprzyk, wielkie dzięki za dzisiejsze nasze wspólne spotkanie. Pierwszy raz z nowego miejsca. Mam nadzieję, że jakoś poszło. Do miłego.

0: Queens of the Stone Age.
1: Hey, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
2: Hi, this is Nate Mendel from Foo Fighters, and you are listening to Anti-Radio.
3: Gwiazdy rocka w Anti-Radio. Anti-Radio. Najlepszy rok na świecie. Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki Kastoisko Mięsne 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
9: Do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, ₩1,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2+2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro. 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
2: Ważą się losy zabójcy z UW. Prokuratura chce umorzenia sprawy. 5 nowych F-35 na dzisiejsze święto lotnictwa polskiego. Polacy przekonują, że są odporni na stres. Połowy nic nie rusza.
1: Prawda Antyradia.
2: Minęła 16. Mieszko Drescher, zapraszam. Co dalej z zabójcą z UW zdecyduje wkrótce sąd. Chodzi o brutalne zabójstwo pracownicy portierni ponad rok temu. Prokuratura wnioskuje o umorzenie postępowania z uwagi na niepoczytalność potencjalnego sprawcy. To nie oznacza jednak, że mężczyzna wyjdzie na wolność. Może spędzić resztę życia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym. Od prawie roku siedzi w areszcie z oddziałem szpitalnym w Radomiu.
1: Prawda Antyradia.
2: 5 potężnych powodów do świętowania ma armia w dniu Święta Lotnictwa Polskiego. Do 32. bazy w Łasku trafi 5 myśliwców F-35. Polska armia zyskała nowe zdolności, a baza w Łasku na znaczeniu, mówi dowódca pułkownik pilot Krzysztof Duda.
3: Docelowo my też jako baza będziemy hubem dla budowania zdolności dla systemu F-35 nie tylko w naszej jednostce, ale również dla 21. bazy w Świdwinie, dla pierwszego skrzydła i dla całego lotnictwa polskiego.
2: W sumie Polska zamówiła 32 takie maszyny. Dostawy są planowane do 2030 roku.
1: Prawda Antyradia.
2: Polscy pracownicy są odporni na stres, przynajmniej według własnych deklaracji, z których wynika, że na dobrostan aż połowy nie wpływa tempo pracy czy presja. Reszta jakoś sobie radzi z trudnymi sytuacjami. Prezent marzeń Wiktoria Pieńkosz.
4: Aż 36% respondentów deklaruje, że w sytuacjach stresowych skupia się na poszukiwaniu rozwiązań zamiast na emocjach. 27% badanych wybiera krótką przerwę w pracy, a 23% szuka wsparcia w rozmowie ze współpracownikiem.
2: Duże trudności z radzeniem sobie z wymaganiami i stresem zgłasza 8% pracowników.
1: Prawda Antyradia.
2: Polski komiks na wystawie. W Thessalonikum można oglądać ponad 100 prac. Takie współczesne i takie z PRL-u. Desa Judyta Majkowska.
5: Na wystawie spotykają się bohaterowie, których pamiętamy z dzieciństwa. Tytus, Kajko i Kokosz, Smok Diplodok czy Funky Kowal. Każdy z nich pochodzi z zupełnie innego uniwersum, co świetnie pokazuje unikalność i różnorodność polskiego komiksu.
2: Wystawa będzie czynna do 9 września.
6: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: Słonecznie na wschodzie, w centrum i na zachodzie kraju raczej pochmurno. Na termometrach w granicach 28 stopni. Temperatura może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Jutro chłodniej, maksymalnie 25, w większości kraju bliżej 20. Od rana deszczowo na zachodzie, później popada też w pozostałej części kraju. Niedziela dla odmiany, bez opadów.

0: pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Para zgłośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obertyn.
2: Sponsorem programu są militaria.pl.

Jeśli ktoś potrzebował kopa na rozpęd, no to proszę bardzo, służymy zawsze do dyspozycji Antyradio. Tomasz Ambroż Obertyn, buongiorno, kłaniam się nisko. Prowadzący drugiej klasy, kapitan druga połówka, melduje się w parze z głośników i będę z wami aż do godziny 20. Dzisiaj jeszcze, i to już wkrótce, ktoś powalczy o 1000 zł i o grę Hitster Rock. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Wy też koniecznie odpowiadajcie na pytania. Sprawdźcie, czy będziecie potrafili. Powiemy również o dalszej części afery PR-owczyni pani Barbary Mróz-Gorgoń, która zasłynęła między innymi używaniem pseudonaukowej terminologii, którą mieszała z korpo-bełkotem, dając tym samym asumpt do przyjęcia aksjologicznej predykcji, że to wszystko w końcu kiedyś że predykcja się nie sprawdzi. To wszystko rozwinę jeszcze dzisiaj do godziny 20. No i zobaczymy, może będę miał dla was jakiś merch, może będą jakieś nagrody, to się wszystko okaże. A teraz na dobry początek popołudnia Muse i Plug-in Baby.

0: Fantastyczny kawałek klasyki rocka od T-Rex w parze z głośników. A skoro mowa o klasyce rocka, to już za chwilę ktoś zmierzy swoją wiedzę z klasyki rocka i nie tylko, ponieważ już za chwilę będzie nasza zabawa związana z grą Hitster Rock. Jeśli uważacie, że będziecie potrafili odpowiedzieć na wszystkie pytania, no to koniecznie również spróbujcie swoich możliwości. Tomasz Ambroży Obertyn wciąż na posterunku. No a tymczasem słuchajcie, najnowsze wiadomości z Doliny Krzemowej. Spółka Meta Platforms zgodziła się, słuchajcie, zapłacić przeszło 16 miliardów dolarów oraz wprowadzić rzekomo znaczące zmiany na Facebooku i Instagramie, aby oddalić pozew 29 amerykańskich stanów przeciwko nim. Firmie zarzucano m.in. projektowanie platform w sposób uzależniający dzieci oraz niewłaściwe zbieranie danych osobowych najmłodszych. Co istotne, Meta nie przyznaje się do winy. To porozumienie zostało zawarte wyłącznie w celu zakończenia sporu i nie stanowi przyznania się przez Meta do odpowiedzialności, naruszenia lub złamania jakiegokolwiek prawa, czytamy. No, co ciekawe, dokładnie to samo oświadczyłem mojemu bratu, kiedy wręczałem mu baton kukuruku, po tym jak zrzuciłem go z pierwszego piętra prosto na beton.
1: O kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, ty się
2: pokoju! Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hey, this is Tony from Papa Roach.
4: Witam wszystkich serdecznie, to Muniek.
5: Hello, here's Andreas Kisser from Sepultura and you are listening to Antiradio. Destroy!
2: Gwiazdy rocka w Antyradio.
6: Sponsorem programu były Militaria.pl.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Są rzeczy, których nie warto zmieniać. Dobra muzyka jest jedną z nich. Jeśli kochasz mocne riffy, wielkie rockowe przeboje i prawdziwe gitarowe granie, jesteś we właściwym miejscu. Czekają na ciebie niezapomniane emocje, spotkania z artystami i konkursy, które otwierają drzwi do świata największych rockowych wydarzeń. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Muzyczna krwawa jatka. Bitki na dźwięki i pojedynki na słowa. Mielimy kawałki i kroimy je w plastry, a gramy do ostatniej kropli. Rzeźnia w Antyradiu. To metalowe rzezanie Jarosława Anselmo Giersa. Rzeźnia w Antyradiu w niedzielę od 23. Masakra. Autopromocja. Nie hańbi.
7: Reklama.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
6: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
7: Czyta lektor AI.

0: Jajko do obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram. Stokrotka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Koniec lata? Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAK Emzum! 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No! I tak przyspiesza się z GAK!
1: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAK. Oferta limitowana. Szczegóły na gakgroup.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 2. Robisz szybki przegląd i wyrzucasz to, co przeterminowane. A braki uzupełniasz dzięki 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci w Rossmanie. Nie zwlekaj, promocja trwa tylko do soboty.
4: Po reklamie. Gwiazdy rocka w Antyradiu. Bruce Springsteen. Kings of Leon. Mysłowic.

Ηλίας The Rock Cup on the radio. On the radio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz.

0: długie zimowe i jesienne wieczory ze znajomymi. Można walczyć w formule tak zwanego muzycznego bingo. Można również, zależnie od edycji, rozpoznawać utwory i wykonawców, określać lata albo dekady, układać piosenki na osi czasu. Jak tam sobie stryjenka winszuje? Świetna zabawa. Zadanie konkursowe u nas to było: opisz swój pomysł na najlepszą domówkę. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej antyradio.pl w zakładce konkursy. Najbardziej kreatywne zgłoszenia oczywiście trafiają na antenę i ja teraz dzwonię w takim razie do Martyny.
1: No dzień dobry.
2: Pana telefon.
1: Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Możemy sobie mówić na ty?
2: Oczywiście, Martyna.
1: Super, bardzo cię miło poznać, Martyna. Powiedz, jakie wysłałaś do nas zgłoszenie, jak wyglądałaby twoja domówka marzeń rockowa?
2: Impreza bez telefonu, z muzyką analogową.
1: Okej.
2: Okay. Ostatnio dostałam magnetofit.
1: No.
2: Wyobrażam to sobie tak, że po prostu wszyscy moi znajomi na tydzień, dwa tygodnie wcześniej próbują znaleźć jakąś kasetę. Jedną, jedyną wymarzoną. Znaczy okay. Wymarzoną, po prostu przypadkową.
1: Moja, tak? To by był wirujący seks. Znaczy Dirty Dancing. No to świetna impreza. Bardzo mi się to podoba. Gratulacje, zgarniasz grę Hitster Rock. I jeszcze masz szansę, mało tego, powalczyć o 1000 zł. Przed tobą 5 pytań konkursowych, każde za 200 zł. Gotowa jesteś do walki?
2: Jestem gotowa.
1: No to uwaga. Pierwsze pytanie. Która formacja wydała w 2002 roku album Audioslave z wokalem Chrisa Cornella?
2: Czy to będzie... O, Matko Bosko.
1: No, czas minął niestety. Tak, no to było Audioslave. Ale 5 sekund na odpowiedź minęło. Dobrze, pierwsze koty za płoty. Drugie pytanie. Który zespół wydał w 1998 roku album Follow the Leader z przebojem Freak on Leash? Bardzo dobrze, brawo! Pierwsze 200 zł na twoim koncie. Pytanie trzecie. Który zespół w 1993 roku w trakcie koncertu MTV Unplugged in New York wykonał utwór Something in the Way?
2: Nirvana.
1: No pewnie, że tak, brawo! 400 zł już masz w portfelu. Pytanie czwarte. Który zespół w 1983 roku wydał album Nocny Patrol ze słynnymi utworami Krakowski Splin oraz To tylko tango?
2: Manon.
1: No jasne, że tak, brawo. Kochana, no to już 600 na koncie. I jeszcze jedno pytanie. Kto w 1990 roku wydał album Cowboys from Hell z utworem Cemetery Gates?
2: The Smiths.
1: Jesteś pewna?
2: Jestem pewna.
1: No to niestety nie. Bardzo mi przykro, bo to Pantera. Ale masz 600. Gratuluję ci serdecznie, grałaś wspaniale. Kogo chcesz pozdrowić na koniec?
2: Pozdrawiam Maćka i Zosia.
1: Bardzo enigmatycznie, pozdrawiamy Maćka i Zosię. Dzięki serdeczne. No to miłego, baw się dobrze ze swoją domówką.
2: Dzięki.
1: I z grą Hitster Rock. Buźka.
3: Sponsorem konkursu był TM Toys, polski dystrybutor gry Hitster Rock. Domówka hitstera.pl.
1: No i tak można zgarnąć niezłą kasę. The Clash już teraz w Antyradiu. Should I stay or should I go?

0: Kawałek, który idealnie oddaje ducha naszego uniwersum obłędu i współczesnej rzeczywistości. Deep Purple i Arrogant Boy. A skoro mowa o arogancji, to już za kilka chwil po godzinie 17 pojawi się u nas deweloper Michał Sapota. To jest pan, który bronił fenomenu tak zwanych mikroapartamentów, tłumacząc, że jeśli kogoś nie stać na pączki, to kupuje mini pączki. Także smacznej kawusi, zjedzcie sobie jeszcze po jakimś ciasteczku, jeśli nie macie na chleb. Za chwilę również pojawi się The Offspring, Hit Dead, no i Stowarzyszenie Umarłych Poetów. Tomasz Ambrozy Obertyn, prowadzący drugiej klasy. Ja wciąż jestem na posterunku, wciąż tylko druga połówka na razie, ale to się zmieni. Wszystko się zmienia, wszystko płynie, jak mawiał pan Tarej. No i Sandra Hajduk-Popińska, to już wiecie, przechodzi do poranka w Antyradiu. Zachęcam was do słuchania koniecznie, a u mnie w studiu w parze z głośników już niebawem pojawi się nowa pierwsza połówka. Kto to będzie, tego dowiecie się wkrótce, a za chwilę prawda Antyradia.
1: Cześć, Janusz Panasewicz, Ladybug.
2: What's up, Poland? This is Brad from Linkin Park.
3: Siemanko, tutaj Lica, słuchacie Antyradia.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Porsche. Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Koniec lata. Nie!
2: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z GAG Emsum. 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z GAG.
3: Teraz Emsum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
2: Odwiedź najbliższy salon GAG. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
7: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpij lepiej, żyj lepiej.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Zabawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro. Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Smartfon Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
4: Jest odpowiedź marszałka Sejmu na apel premiera w sprawie głosowania nad ustawą o kryptoaktywach. Iran niewzruszony wojną z USA. MSZ mówi, że presja nie działa. Pierwszy w kraju punkt miejskiej odporności cywilnej powstał w Lublinie.
1: Prawda Antyradia.
4: Minęła 17. Mieszko Drescher, zapraszam. Będzie kolejne podejście do ustawy o rynku kryptoaktywów. Marszałek Sejmu odpowiedział na apel premiera. Włodzimierz Czarzasty zapowiada głosowanie w sprawie odrzucenia weta prezydenta na najbliższym posiedzeniu. Rządzący liczą, że tym razem się uda, bo na jaw wyszły nowe fakty w sprawie afery Zonda Krypto.
5: W historii Zonda Krypto mamy zabójstwo. Nic z tych rzeczy, o których informowałem parlament, nie było przesadą. A dzisiaj nie ma wątpliwości, że ten ponury biznes, ten brudny biznes był bardzo mocno powiązany z całym środowiskiem PiS-u.
4: Zarzuty w aferze Zonda Krypto usłyszał wczoraj prezes PKOL-u. Dziś jest dalej przesłuchiwany.
1: Prawda Antyradia.
4: Presja USA nie działa, ale możemy negocjować. Mniej więcej tak mówią Irańczycy po pół roku wojny z USA. Szef MSZ tego kraju przekazał, że nie ugnie się pod presją gospodarczą. Obecnie większość działań zbrojnych ustała. Teraz strony próbują sobie zatruwać życie innymi metodami, jak blokady morskie czy sankcje.
1: Prawda Antyradia.
4: Lublin otworzył punkt miejskiej odporności cywilnej. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. Pomoże mieszkańcom w razie wycieku gazu, podtopień, huraganów czy wojny. Miejsce działa przy zespole szkół numer 13, mówi wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.
6: Będzie tutaj dostęp do energii, będzie dostęp do wody, która będzie przygotowana, dostęp do informacji, będzie system komunikacji, żeby w trudnym momencie tym zarządzać.
4: Do końca roku miasto chce otworzyć 10 kolejnych takich miejsc.
1: Prawda Antyradia.
4: Firmy, które angażują się w działania społeczne, zostaną docenione. W Katowicach rusza nabór do konkursu Katowizje.
7: Do konkursu można zgłaszać firmy, które działają w Katowicach i dla których ważne są, oprócz oczywiście zysku, także działania na rzecz społeczności. Miasto Michał Mendala.
8: Poszukując takich firm, można zainspirować się laureatami też z poprzednich lat, to chociażby Little Bit Academy, które zostało uhonorowane za rozwijanie u dzieci kompetencji cyfrowych, programistycznych i projektowanie gier.
7: Nabór trwa do 20 września. Najlepsze firmy mają zostać nagrodzone i wypromowane w mieście. Paulina Kozioł, Antyradio.
9: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Deszczowo na zachodzie Polski, od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Do rana opady dotrą też do centrum kraju, później popada na wschodzie. O ile dziś prawie 30 stopni na termometrach, tak jutro bardziej w okolicach 20. W niedzielę już bez deszczu, w miarę słonecznie i około 26-28 stopni.

0: Para zgłośników w Antyradiu.
1: Numer, który sprawia, że krew krąży szybciej. Orzeźwiający, fenomenalny kawałek Dead Poets Society, Cold w parze zgłośników. Słuchacie Antyradia i bardzo dobrze znaczy, że w domu wszyscy zdrowi. Już za chwilę pojawi się u nas łamigłówka dźwiękowa, kalambur dźwiękowy w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Do wygrania będzie tradycyjnie stosunkowo udane pożycie na wieczór, czyli sukces Walkowie, gra absolutnie warta świeczki. Do tego jeszcze merch Antyradia, tym razem w postaci koszulki Antyradia. To za kilka chwil, no a tymczasem słuchajcie, Michał Sapota, deweloper oskarżony o to, iż oszukał kilka tysięcy osób na blisko 3 miliardy złotych, opuścił areszt po wpłaceniu 7 milionów złotych poręczenia majątkowego, czytam. Przypomnijmy, że Sapota to deweloper, który w mediach zasłynął wypowiedziami broniącymi mikrokawalerek. Tłumaczył, że jeśli kogoś nie stać na pączki, to kupuje mikropączki. Zdaniem śledczych stał na czele grupy przestępczej, która okłamywała inwestorów. No, to ciekawe, że nie potrafił się odnaleźć na mikrometrażu. Jak zapewniał mnie deweloper, znaczy naczelnik, był to nowoczesny mikroloft z funkcją sypialnianą o dużym potencjale aranżacyjnym.
2: Co ty k***wo nie słyszysz?
3: Po co się?
2: Twoje kojo.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
1: Także pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców mikrokawalerek, a my tymczasem na osłodę życia gramy wam Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle w Antyradiu.

0: Ja już niedługo będę kończył 45 lat i muszę wam powiedzieć, im starszy koń jestem, tym bardziej kocham Green Day. Może to ma związek z jakimś takim, z jakąś taką emigracją wewnętrzną w stronę świata młodości. Nieważne. Klasyka rocka leje się szerokim strumieniem z głośników i aplikacji antyradia. Piątek, piąteczek, piątunio, kochani, no to czas przygarnąć trochę stosunkowo udanego pożycia, czyli teges szmeges, czyli i to nie tylko na piątek wieczór, ale na cały weekend, a można to wygrać w konkursie Ostatni będą pierwszymi. Waszym zadaniem jest odgadnąć, jaki utwór zagra na koniec pary z głośników. W tym celu puszczam wam kalambur dźwiękowy. W tym kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki. Może być to tytuł po angielsku. Kombinujcie, zgadujcie i dzwońcie. 321-321-600. Jak dzwonicie, zostawcie numer do siebie koniecznie, żebyśmy mogli oddzwonić. Jaka piosenka zagra na koniec pary z głośników? Uwaga, oto kalambur po raz pierwszy.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz zwo.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie, nic nie ma nie.
0: No wiadomo, panie Lechu. 321-321-600. Kto chce przytulić stosunkowo udane pożycie na cały weekend, ten dzwoni. A tymczasem proszę bardzo, oto kalambur jeszcze raz.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz zwo.
2: Za młodzi na sen, na
3: nic nie ma nie, nic nie ma nie.
0: W kalamburze zaklęty jest tytuł piosenki. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Jakiej? Dzwońcie. 321-321-600. A już za chwilę Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.
4: Cześć, tutaj Artur Rojek.
5: Hey, this is Amy Lee.
6: Witajcie kochani, tu Arek Jakubik z Doktora Misio. Słuchacie Antyradia.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: promocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Powrót do szkoły nie musi być męką. Stwórz ilustrację ulubionej piosenki i zgarnij keyboard na Back to School. Do wygrania 10 instrumentów marki Casio. Szczegóły na riff.net.pl i w mediach społecznościowych Riff.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3400.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
0: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
0: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Koniec lata? Nie.
6: Hej, ale kto powiedział, że koniec emocji? Nie z Gag Emzum.
7: Czekaj.
6: 170 koni mechanicznych, setka w 8 sekund i sportowy charakter, który zawsze trzyma tempo. Do tego panoramiczny dach i wentylowany fotel kierowcy. No, i tak przyspiesza się z Gag.
8: Teraz Emzum w najwyższej wersji wyposażenia za 99 900 zł z 5-letnią gwarancją.
6: Odwiedź najbliższy salon Gag. Oferta limitowana. Szczegóły na gaggroup.pl.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Po reklamie.
10: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Obel.

0: Tomasz Kasprzyk.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.
2: Przede mną polska płyta, debiutancki krążek zespołu Lady Punk, wydany w 83 roku. Płyta jest uważana za najważniejszą w całej twórczości zespołu, a także w ogóle chyba za jedną z najważniejszych płyt w historii polskiego rocka. Była wtedy zbliżona brzmieniowo do popularnej wówczas grupy The Police, a piosenki z albumu stały się, no co tu dużo mówić, radiowymi przebojami. Jest zresztą chyba jedynym polskim krążkiem ta płyta, z którego aż 6 utworów dotarło do pierwszego miejsca, no, swojego czasu chyba jedynej słusznej listy przebojów. Zespół triumfował także w plebiscytach podsumowujących rok 83 w muzyce, bo zwyciężyli panowie w kategoriach zespół wokalno-instrumentalny, przebój roku, to była piosenka Mniej niż zero, Jan Borysewicz został uznany najlepszym autorem tekstów i kompozytorem, i instrumentalistą, i wokalistą. Poza tym muzycy Lady Punk triumfowali wtedy także w kategoriach i gitarzysta, i basista, i perkusista. A tytuł płyty, którą mam na myśli, to po prostu Lady Punk. Lady Punk, Lady Punk, 83 rok. Fragmentu tego krążka teraz posłuchamy.
1: Blok z wielkiej płyty w Antyradiu.

wysokokaloryczna, z podwójnym serem i to każdy z plasterków pakowany oddzielnie. Amerykańska klasyka rocka od Lennego Krawica, amerykańska kobieta, American Woman, paluszki lizać. Absolutnie przepyszny kawałek. Faith No More, Epic, to już za chwilę między innymi będzie również Prawda Antyradia. A jeśli myślicie, że w sprawie afery raportu Polaków portret własny wiecie już wszystko, co tam się wydarzyło, no to jesteście w grubym błędzie. To był dopiero początek. Bardziej ten temat rozwinę już za kilka chwil. Także bądźcie ze mną, bądźcie z parą z głośników i Antyradiem ma się rozumieć. Hi, I'm Geddy Lee of Rush. Alex Lifeson also of Rush.

0: Reklama. Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
1: Twoje biuro musi działać bez przerw? Postaw na raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Kompleksowa oferta biurowa. Papier, kawa, tonery, aż po środki czystości. Mniej zamówień, mniej faktur, więcej oszczędności. Bo na raz, dwa, trzy, drukuj.pl liczy się twoje biuro.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Ty plus zakupy w Carrefour.

0: Ibek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
5: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
6: Rząd z projektem przyszłorocznego budżetu. Na dobry początek roku szkolnego protest nauczycieli. Przyjdą przed kancelarię premiera. Prokuratura sprawdzi Polaków portret własny. Rusza śledztwo.
5: Prawda Antyradia.
6: Minęła 18. Mieszko Drescher, zapraszam. Większa dziura budżetowa, za to wyższe wydatki na obronę i na system ochrony zdrowia. Takie są główne założenia przyszłorocznego budżetu. Projekt ustawy w tej sprawie przyjął dzisiaj rząd, mówi minister finansów Andrzej Domański.
7: Prognozujemy, że w roku 2027 polska gospodarka będzie rozwijała się z wysoką dynamiką sięgającą 3%.
6: Prognozowane przeciętne wynagrodzenie brutto ma wynieść nieco ponad 10 tysięcy złotych.
5: Prawda Antyradia.
6: Nauczyciele mogą co najwyżej pomarzyć o takich zarobkach. Rząd nas oszukał. Mieliśmy obiecane powiązanie wynagrodzeń ze średnią płacą w gospodarce, a projekt leży od kilku lat w sejmowej zamrażarce, mówi szef ZNP. Dlatego Sławomir Broniarz zapowiada protest przed kancelarią premiera. Będzie w poniedziałek, dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego.
8: Zwiększamy obciążenia nauczycieli. Dokładamy nauczycielom kolejne zadania. Dochodzą także kwestie dotyczące smartfonów w szkołach. To nie widzimy powodu, żebyśmy mieli ten zwiększony zakres czynności, zadań i obowiązków realizować w oparciu o dotychczasowe poziomy wynagradzania.
6: Mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Z kolei Oświatowa Solidarność wzywa nauczycieli do strajku włoskiego, czyli ekstremalnie skrupulatnego wykonywania obowiązków.
5: Prawda Antyradia.
6: Rusza śledztwo w sprawie niesławnego raportu Polaków portret własny. Donos złożyli posłowie PiSu i Rozwoju Plus. Chodzi o dzieło Barbary Mróz-Gorgoń, byłej już pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polski. Według autorów zawiadomienia chodzi o podejrzenia, że raport wygenerowała sztuczna inteligencja, a pieniądze na jego przygotowanie zostały wyłudzone. Gorgoń broni się, że dokument nie był częścią zamówienia ani umowy.
5: Prawda Antyradia.
6: Bezrobocie na Mazowszu lekko wzrosło. W lipcu przybyło około 1500 bezrobotnych. Tym samym stopa bezrobocia wzrosła do 4,5%. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sierac.
9: Przede wszystkim są to osoby powyżej 45 roku życia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym.
6: Na tle Polski Mazowsze wypada nieźle. Niższa stopa bezrobocia jest tylko w Wielkopolsce. 3,8%.
10: Na kultura Grzegorz Kornacki, zapraszam. Barn Stage Festival, czyli Chorzów pokazuje, że stodoła jest nie tylko w Warszawie. Dziś rusza rockowo-punkowa dwudniowa impreza z młodymi zespołami, a stodoła jest przy długiej. Wraca mroczna materia. Apple TV ruszyło z drugim sezonem serialu o naukowcu, który zostaje napadnięty w ciemnej uliczce, kiedy się budzi. Niby jest w tym samym miejscu, a jednak okazuje się, że świat jest zupełnie na opak. Natrafia na przykład na swoją żonę z mężem, drugim sobą. Platforma będzie publikowała po jednym odcinku na tydzień. W kinie Gwiazdozbiór Psa, czyli Świat po zagładzie według Ridleya Scotta. Jacob Elordi, pilot, przeżył. Czasem nawet lata. I tak to życie się toczy. Do czasu, kiedy nagle słyszy w radiu, że może wcale nie jest sam. Czy rusza na poszukiwania? Oczywiście. Czy pójdzie gładko? Oczywiście, że nie.
5: Sponsorem programu są Militaria.pl.
6: Deszczowo na zachodzie Polski, od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk. Do rana opady dotrą też do centrum kraju, później popada na wschodzie. O ile dziś prawie 30 stopni na termometrach, tak jutro bardziej w okolicach 20. W niedzielę już bez deszczu, w miarę słonecznie i około 26-28 stopni.
5: Sponsorem programu były Militaria.pl.
11: Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Ober.

0: Piękny kawałek Queens of the Stone Age, Insignificant Other. Słuchacie Antyradia, para z głośników, prowadzący drugiej klasy Tomasz Ambrożo-Obertyn. Ja wciąż jestem na posterunku, jestem z wami do godziny 20. Wkrótce przypomnę wam kalambur dźwiękowy, dzięki któremu można zgarnąć stosunkowo udane pożycie na wieczór, nie tylko dzisiejszy, bo i na cały weekend, w końcu piątek, piąteczek, piątunio. No a od kilku dni, słuchajcie, głośno jest na temat pełnomocniczki rządu do spraw, byłej pełnomocniczki rządu do spraw promocji marki Polska, pani Barbary Mróz-Gorgoń. PR-owczyni zasłynęła m.in. używaniem pseudonaukowej terminologii, którą mieszała z korpo-bełkotem, dając tym samym asumpt do przyjęcia aksjomatycznej predykcji, że to wszystko może się nie udać. Okazuje się, że prawdziwa katastrofa dopiero nadciągała. Jej think tank planował przeznaczyć nawet 670 milionów złotych z budżetu na wdrożenie czegoś, co nazywałoby się Polska Persona AI i miało być zaawansowanym systemem targetowania. No, jak tłumaczą lingwiści PR-owi, targetowanie w tym wypadku oznaczałoby odnajdowanie się w holistycznym ekosystemie chlebowościowych relacyjności w obszarze zorganizowanych mikrostruktur społecznych. Znaczy w ogonku, na targowisku.
1: W eksperymencie brał udział pierwszy na świecie robot kolejkowy Ewa 1.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: To nie żaden mało miasteczkowy. To klasyka rocka w wydaniu Paradise Lost i Small Town Boy. Piątek, piąteczek, piątunio, słuchacie Antyradia. Są różne suplementy, które mówią, że tam konar zapłonie, czy tego typu obiecanki, cacanki. Ale jeśli ktoś chce mieć udane, stosunkowo udane pożycie, niezależnie od płci, i to na cały weekend, cały Boży weekend, to można wygrać tylko i wyłącznie w Antyradiu, tylko i wyłącznie w parze z głośników. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Tytuł piosenki, która zagra na koniec pary z głośników, zaklęty jest w dźwiękowym kalamburze uleputanym z dźwięków wygrzebanych na YouTubie. Waszym jest zadaniem odgadnąć, co to za piosenka, i zadzwonić pod numer 321-321-600 do wygrania stosunkowo udane pożycie, tak jak obiecałem, oraz koszulka Antyradia. W niej również można pożycie prowadzić. Proszę bardzo, uwaga, oto kalambur, przypominam.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz woła.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie, nic nie ma nie.
0: Wiadomo, panie Lechu. Jaki to tytuł? 321-321-600. Dzwońcie, macie jeszcze trochę czasu, a już za kilka chwil YouTube Beautiful Day, pojawi się również Kid in the Candy Store. Także słuchajcie Antyradia.
4: Mówi dla państwa Lech Janerka.
5: Hey guys, this is Sharon from Wooden Station.
6: Hey, this is Michael from Queens of the Stone Age, and you're listening to Antyradio, the best rock station in Poland.
7: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepsze.

0: autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
1: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
8: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
9: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
8: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert. Media Expert.
0: Po reklamie. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberda.

0: Airborne w parze z głośników Kid in the Candy Store, czyli dzieciak w sklepie ze słodyczami. No co robi dzieciak w sklepie ze słodyczami? Może polizać przez szybkę, nieprawdaż? A propos lizania różnych smakołyków, to dzisiaj mam dla was cukiereczki w postaci nagrody, którą jest stosunkowo udane pożycie, i to na cały weekend. To właśnie rozdajemy w Antyradio. W konkursie ostatni będą pierwszymi. Wy rozszyfrujecie, jaki kawałek zagra na koniec pary z głośników i dzwonicie 321-321-600. No a tytuł tego kawałka zaklęty jest w kalamburze dźwiękowym.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz wo...
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie! Nic nie ma nie!
0: To jest właśnie tytuł piosenki, znaczy to jest kalambur, w nim ukrywa się tytuł. Dzisiaj pierwszy dzień nadawania Antyradia z nowego studia. Pachnie jeszcze świeżością. Sprawdźmy, czy telefony działają. 321-321-600.
4: To jest utwór Siky.

nad Ziemią. Czy Elon Musk zabrał się za wysłanie jej w kosmos? Na to i wiele innych pytań odpowiem jeszcze dzisiaj w parze z głośników do godziny 20:00. A teraz Black Hole Sun.

0: A gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym, śpiewał Wiesław Gołas swojego upiornego twista, a my mamy twista od Pixies. Here Comes Your Man w parze z głośników na antenie Antyradia. Za chwilę Nirvana, About a Girl, pojawią się również Stonesi, a ja cały czas trzymam oko i ucho na pulsie spraw, także drogowych. Otóż słuchajcie, pierwszy raz w historii inny pojazd, inny niż samochód, jest największym zagrożeniem w odczuciu pieszych dla bezpieczeństwa i tym pojazdem okazała się, tak, zgadliście, hulajnoga elektryczna. No, hulajnogi już sobie zapracowały na swoją renomę. Jakiś czas temu, słuchajcie, krakowscy strażacy musieli przeprowadzić akcję uwalniania takiej hulajnogi, którą ktoś porzucił na pylonie kładki technologicznej 40 metrów nad ziemią. No, jak na razie podejrzanych jest kilku superbohaterów, człowiek pająk, Batman i pół człowiek, pół litra. A mówiąc tak zupełnie poważnie, swoją drogą, to pierwszy przypadek od lat, kiedy ktoś, oddając hulajnogę, nie porzucił jej bezmyślnie na środku drogi.
1: Tak, to prawda.
2: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.
3: Hello, I'm Perry Farrell from Jane's Addiction.
4: Dzień dobry, mówi Kazik Staszewski.
5: Hi, this is Dave Gahan and you are listening to Antyradio.
2: Gwiazdy rocka w Antyradio. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. Chowaniec to w słowiańskiej tradycji duch opiekuńczy domowego ogniska, wyobrażany jako niewielki człowieczek z siwą brodą. W Antyradiu to duch opiekuńczy domowego ogniska, który serwuje najlepszy rok na weekend. Paweł Chowaniec w każdą sobotę po 18:00 zaprasza na czarujący program, w którym rzucane są rokowe zaklęcia. Włącz najlepszy rok na weekend i daj się zaopiekować antyradiowemu Chowańcowi. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
6: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
6: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
8: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przejdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda?
7: No.
6: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
13: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
14: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
15: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
16: Mamy to o Lewiatanie tanie.
17: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
18: Sposób na twój dobry dzień?
19: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Rozkręć najlepszą rockową domówkę z antyradiem i hit sterem. Wygraj 1000 zł na organizację epickiej imprezy oraz grę muzyczną Hit Ster Rock. Baw się przy największych rockowych hitach. Wejdź na antyradio.pl i opisz swój pomysł na genialną domówkę. Słuchaj antyradia, odpowiedz na 5 pytań i zaproś sprawdzoną ekipę. Rozkręć najlepszą imprezę z Hit Ster Rock i antyradiem. Sprawdzone przepisy na idealną domówkę zapewnia Hit Ster Rock. Domówka hitstera.pl.
20: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

Van Halen. Pijama Porno. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi Tomasz Oberdy.

0: starea zgłośników w Antyradiu.
1: Według Nostradamusa, kiedy Stonesi przestaną nagrywać nowe krążki, wtedy dopiero nastąpi koniec świata. Więc jeszcze nie prędko, na szczęście, Mr. Charm w parze zgłośników 9 minut po godzinie 19. W każdej sprawie, o każdej porze możecie dzwonić do Antyradia, jak mawiał poeta, gdy ci smutno, gdy ci źle, do Antyradia zadzwońce. Ja jakiś czas temu puszczałem, przed chwilą właściwie, puszczałem kawałek zespołu Airborne.
2: Chcę się pochwalić, że byłem w środę na koncercie w Krakowie. No, niewiele brakowało, jakby mogli to by roznieśli, ten klub. No, wokalista, gitarzysta i koledzy zespołu po prostu dali tak ognia. Publiczność świetnie się bawiła. Hałas był niesamowity.
1: No i bardzo fajnie. I gratuluję. Airborne będziemy jeszcze wam grać na pewno. Zagramy jeszcze kalambur dźwiękowy również. A teraz czas odpalić sobie piękny kawałek Nickelback. How You Remind Me.

0: Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. A najlepszego rocka na świecie możecie słuchać za kompletną darmochę. I to oczywiście w Antyradiu, tutaj jest jego dom. Za darmo również możecie wybrać się na nie lada wycieczkę, ponieważ będziemy was wysyłać od poniedziałku na koncert Metaliki do Las Vegas. To będzie pierwszy w historii koncert Mety w Sphere, jednej z najnowocześniejszych i najbardziej widowiskowych sal koncertowych na świecie. Ten koncert odbędzie się 1 października. Jedna osoba wraz z osobą towarzyszącą będzie mogła polecieć na nasz koszt. Także słuchajcie Antyradia na okrągło. Szczegóły poznacie już wkrótce. A jeśli chodzi o wieczorne menu na dzisiaj, to za moment Creed, pojawi się również Perfect.
1: Hey, this is Josh from Greta Van Fleet.
2: Hello, this is Stuart Copeland of Gizmodrome.
3: Hey, this is Doug McKagan, and you are listening to Antyradio.
4: Gwiazdy rocka w Antyradiu. Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Hej, to Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX 1.29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
11: 30 lat życia spędzasz w łóżku. Brzmi jak dobry powód, żeby spać wygodnie? Przyjdź do salonów dla spania, zaufaj specjalistom i odkryj materace, łóżka i poduszki stworzone dla prawdziwego komfortu snu. A teraz dobra wiadomość, aż 25% rabatu na wybrane łóżka w dla spania. Wybierz swoje wymarzone łóżko i zyskaj 25% rabatu. Odwiedź salony dla spania lub sprawdź dlaspania.pl. Dla spania. Śpi lepiej, żyj lepiej.
12: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie, wie, wie.
13: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę. Wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
0: Po reklamie.
14: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Para z głośników w Antyradiu. Program prowadzi...

0: Kto jeszcze pamięta czasy pandemii, jak faktycznie zbierało się chrust tu i ówdzie? I kto by pomyślał, że zespół Perfect przewidzi taką sytuację i to blisko pół wieku wcześniej? Perfect, lokomotywa z ogłoszenia, przypadek? Nie sądzę. Kochani, bawimy się w kalambur dźwiękowy, w konkursie ostatni będą pierwszymi. W kalamburze ukryty jest tytuł piosenki, która zagra na koniec parę z głośników. Przypomnijmy kalambur.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz woła.

0: I ostatnia propozycja na teraz.
1: Rozwiązanie kalamburu to piosenka ONA, kiedy powiem sobie dość.
0: No niestety nie, bardzo mi przykro, wszystkie propozycje są pyszne, ale to jeszcze nie jest rozwiązanie naszego kalamburu. Oczywiście rozwiązanie pojawi się na koniec pary zgłośników, a teraz Rammstein i Ameryka.

0: ostatni będą pierwszymi. Czas na rozwiązanie naszego konkursu. Przypominamy, kalambur dźwiękowy.
1: Nie odmawia się, kiedy pieniądz woła.
2: Za młodzi na sen, za starzy na grzech.
3: Nic nie ma nie! Nic nie ma nie!
0: A oto rozwiązanie.

0: Autopromocja. Nie hańbi. Uwaga, uwaga! Szukamy ambasadora lub ambasadorki Antyradia na pierwszym koncercie Metallica w Las Vegas. W najnowocześniejszej sali koncertowej na świecie, Spur. Słuchaj Antyradia, a niebawem dowiesz się szczegółów. Master of Vegas nadchodzi! Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.
1: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy cement premium Gourage 20 kg jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku?
8: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Po reklamie.
0: Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Najlepszy rok na świecie w Antyradiu.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.

0: jedno i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w delikatesach Centrum. Grill
1: Patrol! W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

autopromocja. Nie hańbi. Zaczyna ci szumieć w głowie? Przełącz się na cyfrowy sygnał i wejdź na playerantyradio.pl. Jednym kliknięciem przenieś się do krainy najlepszego rocka na świecie bez zakłóceń. Słuchaj Antyradia na żywo. Odkryj kanały muzyczne. Sprawdź, co graliśmy. Posłuchaj podcastów. Zagłosuj na swoje ulubione kawałki. playerantyradio.pl. Do usłyszenia. On, legendarny rockman i basista Guns N' Roses. Ona, światowej sławy motelka. Razem tworzą wybuchową parę, której możesz posłuchać w każdą niedzielę po 21. Duff McKagan i jego żona Susan zapraszają na program Three Chords and the Truth. Posłuchaj rockowych opowieści z pierwszej ręki od ludzi, którzy w roku widzieli już wszystko. Duff i Susan McKaganowie. Do usłyszenia, of course, w Antyradiu. Autopromocja. Nie hańbi. Reklama.

0: orystrzec.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo, ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Antyradio. Najlepszy rok na świecie.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Rokolekcje w Antyradiu. Na

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Cześć, Leszek Gnoiński, zapraszam na kolejne Rokolekcje, czyli dwie godziny o historii polskiej i muzyki rockowej. Dzisiaj zajmę się nami, czyli fanami muzyki. Zacząłem od piosenki Ty on ja ze świetnej płyty TSA Heavy Metal World sprzed ponad 40 lat. I nie bez powodu. Tekst jest autorstwa Andrzeja Pacuły, przyjaciela Marka Piekarczyka. Dobrze wskazuje na rolę na scenie i poza nią. Pokazuje też, że każdy z nas jest ważny. I muzyk na scenie, i fan pod sceną. Zanim zająłem się dziennikarstwem, byłem fanem. Chodziłem na koncerty, kupowałem płyty, stojąc czasem w długich kolejkach po nie. I wciąż tym fanem jestem. Idąc na koncert, wchodzę w tłum, czasem nawet w młyny, choć już PESEL nie ten, gorsza kondycja, więc nie wytrzymuję zbyt długo. Przez wiele lat mojego dziennikarzenia udało mi się zakumplować, a nawet zaprzyjaźnić z wieloma muzykami. Również z tymi, których wcześniej podziwiałem jako fan. Z niektórymi miałem nawet zaszczyt napisać ich biografię, czy teksty redakcyjne na ich płyty. Ale większość z nich też przed tym, jak stanęli na scenie, podziwiała innych. Bo wiadomo, że bez fanów i słuchaczy nie byłoby gwiazd. Artyści nie mieliby dla kogo tworzyć. Każdy z nas jest lub był fanem. Ma swoje upodobania, chodzi na koncerty, zbiera płyty. Czasem udaje nam się spotkać swojego idola, zrobić sobie z nim fotkę, którą potem chwalimy się w mediach społecznościowych. Albo dostać autograf na bilecie, płycie czy w specjalnych zeszytach. A jaki stosunek do fanów mają sami muzycy? Kilku z nich o to spytałem. Ale w dzisiejszej audycji opowiem wam kilka ciekawych historii również o fanach, którzy tak zbliżyli się do swoich idoli, że zostali ich współpracownikami lub przyjaciółmi. Ale pokażę także inną stronę fanów, tę czarniejszą, kiedy nadużywa się bliskości lub co gorsza, zaczyna to przybierać formę stalkingu. Dziś na Rokolekcjach usłyszycie opowieści m.in. Titusa, Kazika Staszewskiego, Mariusza Dudy, Ani Rusowicz, Piotra Banacha, Moniki Bis, która była założycielką pierwszego autoryzowanego fanklubu Mysłowic. A przed wami zespół Kombi z piosenką nagraną na przełomie 1980 i 81 roku, kiedy boom rockowy początku lat 80. nabierał mocy. Tekst do niej napisał jeden z najsłynniejszych polskich socjologów i badaczy kultury młodzieżowej tamtych lat, Jerzy Wertenstein-Żuławski.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Lekcje w Antyradiu.
1: Na początek spytałem, kim są fani dla moich rozmówców. Titus z Acid Drinkers to zwierzę sceniczne, ale cóż byłby wart bez maniaków acid?
2: Gdyby mnie fani, to by nie było tytonia. Tak to widzę. Ja jestem lew. A z tego co wiadomo, lew lubi się popisywać i stawać w światłach, nazwijmy to górnolotnie rampy. Oni mnie napędzają. Uwielbiam ich, kurde. A fani Essence to jest absolutnie tak niesamowita, wesoła ekipa. Jeszcze jak mieszkałem na Starej Hawy, była taka ekipa. Byli cudownie przesympatyczni, ale potrafili mi przerwać śmietnik, popielniczkę, szczotkę do włosów, pozabierać wszystko i wyjść. A mnie nawet nie było w domu, bo żona ich puszczała. Pety z popielniczki brali, włosy ze szczotki do włosów, ale byli cudownie sympatyczni i do dzisiaj się kupuję z jednym czy z dwoma z nich. Nie zabierajesz moich petów. Fani Acid zawsze byli wesołą ekipą, myślącą ekipą i taką, nazwijmy to, wierną ekipą, powiedzmy, jak to fani Ciężkiego Rocka. Tak, ja jestem fanem Ciężkiego Rocka. Pierwszy raz szedłem motora z albumu No Sleep za Hammersmith. Tak, fanowałem Lemiemu do końca, a zacząłem się wygłupiać w orgazmatronie samego Lemiego. Tak to wygląda, jestem fanem.
1: No cóż, nie sposób nie przyznać mu racji. Bez fanów nie byłoby tytonia. Kazik setki razy kończy koncert, klękając przed fanami i dziękując im za przyjęcie i wspieranie jego twórczości.
3: Gdyby oni nie przychodzili, wiesz, na te koncerty, wszyscy już generalnie, to nie wiem, czy byśmy to, wiesz, jakoś ciągnęli, no, bo ja nie wierzę w jakieś takie pisanie czy komponowanie do szuflady, nie? Żeby tylko tam sobie tam trzymać. Ponoć laty są, no, ale dla mnie cały sens to jest konfrontacja właśnie ze słuchaczem, z widzem i po to to robimy. I gdyby ich nie było, to nas by pewnie też nie było. Ale oni kiedyś mi odpowiedzieli, ale gdyby was nie było, to by nas nie było. Nie? I to takie sprzężenie zwrotne następuje.
1: Natomiast Mariusz Duda ma fanów na całym świecie. Kim są dla niego?
4: Fani są dla mnie dopełnieniem muzycznej abstrakcji, którą tworzę. Chodzi o to, że kontakt ze słuchaczem muzyki, którą komponuję, jest jakby jej ostatecznym wypełnieniem. Dla mnie nagrywanie czegoś do przysłowiowej szuflady nie ma sensu, bo to jest martwe. To nie żyje. Zaczyna to żyć dopiero wtedy, kiedy dochodzi do interakcji pomiędzy artystą a słuchaczem. Wtedy to się dopełnia, zamyka w całość i wtedy to jest taki egzamin, tak? Zdajesz egzamin, więc fani słuchacze są jakby niezbędnym ogniwem końca tej podróży. Ja może przez to zawsze w momencie, kiedy jest premiera płyty, bo kończy się pewien rozdział mojej podróży muzycznej i zaczyna się kolejny, nowy, gdzie już w grę wchodzą właśnie fani, słuchacze, którzy oceniają mnie potem, sprawdzają, analizują i zaczyna się zupełnie inne życie tej muzyki, którą tworzę. Natomiast dla mnie jest to bardzo ważne, bo ona się wtedy zamienia w coś, w jakiś byt, którego można poczuć.
1: Przed wami Acid Drinkers w numerze, który zawsze wywołuje poruszenie wśród fanów i młyn pod sceną. I to też jeden z moich ulubionych ich kawałków.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Retrokolekcje w Antyradiu.
1: Kult i Kazik od lat mają niezwykle oddanych fanów. Jeszcze w latach 90. powstało na tak zwanym IRC-u forum kultu. Stworzyła się społeczność, która znała się, przyjaźniła, a czasem nawet powstawały z tego małżeństwa. Kilkanaście lat później na koncertach kultu zaczęła pojawiać się inna grupa – kult turyści. Od samego początku byli bardzo widoczni, aż czasem duża część z nich zaprzyjaźniała się z Kazikiem i muzykami zespołu.
2: Znaczy wiesz, fani, no, oni mi dają chleb i są jednym z istotnych podmiotów tego, na co zdecydowałem się pokierować swoje życie, nie? To jest bardzo ważna grupa. Natomiast mamy takich fanów jeszcze takich dużo, dużo bliższych, bo od paru lat ja się zaprzyjaźniłem z taką grupą, która się nazywa Kult Turyści. I tam to są normalnie koledzy, koleżanki, a niektórzy to bliscy przyjaciele w ogóle, wiesz, to już jesteśmy na takim etapie w ogóle prywatnym, nie? Operacja Teneryfa się, wiesz, pojawiła, to jest taka druga grupa. Niektóre podmioty się nakładają, bo należą do tych i do tych, ale bardzo istotna część tego, co robię, najbardziej istotna chyba, bo w ogóle, bo to są tacy ludzie, których ja na przykład spotykam na każdym koncercie trasy pomarańczowej. No to jest szaleństwo jakieś już w ogóle. I spora grupa jest na takiej stopie koleżeńsko-przyjacielskiej, prywatnej, nie? I wielka rzecz to jest to, że oni zawsze na jakimś koncercie są, wiesz, oni nawet 2 lata temu, bo w tym roku było mniej, nawet kilkanaście osób do Stanów za nami pojechało. Zresztą nazwa Kult Turyści ma takie swoje drugie dno, że oni są i turystami, i fanami kultu. To bardzo spora ich grupa była na Islandii, jak graliśmy koncert, nie? Zwiedzanie, poznawanie nowych miejsc w ogóle na świecie, a na dokładkę koncert kultu, nie? I to jest piękne.
1: Kazik wspominał o grupie teneryfskiej, czyli takiej, która wzięła udział w koncertach kultu na Teneryfie. Dlaczego tam? Kazik ma tam mieszkanie i od lat to tam właśnie wyjeżdża na wakacje i w każdej wolnej chwili.
2: Operacja Teneryfa to jest tam krakowskie środowisko. Znaczy tam się to zaczęło w ogóle. Oni nam niezwykle pomogli w ogóle w organizacji tego koncertu na Teneryfie. Wymieniali się możliwością zakupu jak najtańszych biletów, jak najtańszych noclegów i tak dalej. I myślę, że to oni sprawili, że ten z początku szalony pomysł obrócił się w ciało i to się udało zrobić. To był mój pomysł. Ale oni bardzo nam pomogli organizacyjnie. Zrobili całe takie jakby wydarzenie socjologiczne, z drugiej strony właśnie takie organizacyjne, że tyle ludzi tam się zjechało. No. Myślę, że gdyby nie ich aktywność, no to trochę mniej by było.
1: Pierwszy koncert na Teneryfie odbył się w listopadzie 2024 roku. Dwa kolejne miały miejsce w grudniu 2025 roku. Te z zeszłego roku miały niezwykły charakter. Kazik tuż przed koncertem trafił do szpitala i ledwo uszedł z życiem. Zespół zagrał bez Kazika, a ponad 1000 publiczność odśpiewała teksty zamiast swojego idola. Wyjątkowa jest też Kult Ochrona, która wywodzi się z fanów kultu.
2: Oni się stali częścią ekipy kultowej do takich większych imprez. Oni ten koncert na Teneryfie uratowali właściwie, przynajmniej kilku z nich. Znaczy dwóch to było z naszej takiej stałej ochrony, Darek Chylak i Mzyku, ale ich było tylko dwóch. Jak zaczęliśmy koncert, okazało się, że ta hiszpańska ochrona po prostu nie panuje nad tym pływaniem tam w ogóle, wiesz, i tak przerzucaniem tych ludzi. Nie reagowali, więc ci ludzie spadali na ziemię. Albo jak reagowali, to reagowali bardzo brutalnie. Więc było, wiesz, gdzieś tam w 7 minucie koncertu wezwanie do utworzenia pospolitego ruszenia, nie? No i zjawili się też i kulturyści. No i jakoś ten koncert, już wtedy wiedziałem, że się dobrze potoczy. Uratowali nam ten koncert, ale już wcześniej było tak, że jakieś były większe imprezy typu Spodek, Hala Ludowa, czy nawet z mniejszych Stodoła. To nasza żelazna ochrona jest, to są 4 osoby, ewentualnie 5, ale czasem potrzeba więcej. No to oni bardzo chętni są do tego.
1: Chyba najbardziej znanym fanem kultu był Didi. Zrobiłem z niego jednego z bohaterów kult filmu, którego byłem reżyserem i scenarzystą. Didi, czyli Rafał Diduch, był fanem kultu, który stał na warszawskich koncertach zawsze w pierwszym rzędzie. Pamiętam go jeszcze z końca lat 90. Nawet kiedyś zrobiłem mu zdjęcie, które znalazło się na okładce jednego z singli kultu. W pewnym momencie wyjechał z Polski, a gdy dotarł na Teneryfę, stał się najbliższym przyjacielem Kazika i jego rodziny. Zmarł nagle w październiku październiku 2020 roku. Kazik pożegnał go piosenką Rafi na ostatniej płycie. Ale Didi miał też swój udział w tekście do piosenki Madryt.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: troszkę się zmieniało to wszystko.
1: A porne, że przeszłam do Musk Management, to jest, no tak, to jest ten finał też zaskakujący, może albo nie zaskakujący tej historii, czyli Musk Management, czyli management, gdzie jest Dawid Podsiadło i Artur Rojek. I zajmuję się Arturem Rojkiem, tym jego agentką. Z fana został chyba taki, no taki jakiś szacunek, no i to, i wydaje mi się, że to, że się tyle znamy, ułatwia też to, że po prostu sobie ufamy gdzieś tam i to trochę ułatwia pracę. Oczywiście jak pojawiła ta propozycja, to rozmawialiśmy z Arturem, no bo de facto nie pracowaliśmy ze sobą, nie mieliśmy takiej relacji poważnej, zawodowej wcześniej, to było zawsze, jakoś tam się lubiliśmy, znaliśmy się, ale zawodowo nie pracowaliśmy ze sobą nigdy, więc też była taka rozmowa, czy to będzie okej. Postanowiliśmy, że damy radę, mówiliśmy, że jeżeli komuś coś nie będzie pasowało z której strony, bo nie wiem, za bardzo się znamy, za bardzo się lubimy, nie możemy sobie coś nawzajem powiedzieć, na przykład jak coś będzie nie tak, no to żebyśmy sobie też te granice jakieś takie wyznaczyli, jeżeli coś nie będzie grało, to sobie powiemy, słuchaj, no to nie działa, to jest nie tak, natomiast myślę, że to, że się znamy, akurat zaprocentowało tutaj w tej relacji zawodowej. Pracuję w branży muzycznej już przez te 20 parę lat i wiem, że to dzięki nim.
2: Przyznacie, że historia Moniki jest niezwykła. Spośród fanów działających w fanklubie Moving Revolution dał się poznać też Rafał Rejowski, który pracował w kilku firmach fonograficznych jako INR, czyli człowiek od spraw artystycznych. A mnie się przypomina Katarzyna Kanclerz, która w latach 90. trzęsła polską branżą. Była szefową Izabeli Studio i stała za sukcesami Hej, Edyty Bartosiewicz, Kasi Kowalskiej czy Ich Troje. Wcześniej była współtwórcą Krajowej Sceny Młodzieżowej, ale też wywodziła się z ruchu fanklubowego, bowiem współtworzyła pierwszy fanklub Izy Trojanowskiej, a potem szefowała fanklubowi Lady Punk. Przypominam, że słuchacie Rokolekcji. Dziś tematem są fani, czyli my. W drugiej godzinie usłyszycie m.in. Anię Ruszowicz i Krzyśka Sokołowskiego. Do kolejnych opowieści wrócimy za kilkanaście minut, a przed wami Myslowic w piosence, która dała nazwę fanklubowi, który tak wpłynął na życie Moniki.
3: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Rokolekcje w Antyra.

0: Rokolekcje w Antyradiu.
1: Przypominam, że słuchacie Rokolekcji, a dziś tematem jesteśmy my, czyli fani muzyki. W pierwszej godzinie usłyszeliście opowieści Kazika Tytusa, Mariusza Dudy i Moniki Bis. W drugiej godzinie będzie trochę poważniej, bo zajmę się ciemną stroną fanostwa, a raczej fanizmu. O tym właśnie pracę magisterską pisała Ania Rusowicz, która z zawodu jest psychologiem.
2: Do napisania mojej pracy magisterskiej zainspirowała mnie moja psychofanka. Pamiętam, rozmawiałam z Dawidem Podsiadło, rozmawiałam z Piotrkiem Roguckim. Każdy z nas gdzieś to przeszedł i ma z tym do czynienia. Ja zgłębiłam ten temat, ja pisałam pracę o fanizmie, pracę magisterską i wyobraź sobie, że nie miałam żadnych materiałów, z których mogłabym korzystać. Były jakieś materiały, które były w latach bodajże 80., jakieś listy od fanów. To był jakiś materiał w ogóle, jakieś artykuły na ten temat. Ale tak naprawdę ja nie miałam żadnych bazowych takich materiałów, na bazie których mogłabym napisać pracę i pamiętam, że korzystałam wtedy z prac, które były o kibicach piłki nożnej, żeby w ogóle jakkolwiek posłużyć się, wiesz, literaturą. Jak każde zjawisko społeczne, fanizm ma jakąś rolę społeczną, ale też ma tą taką ciemną stronę, prawda? Patologiczny fanizm na przykład. Ja akurat nie pisałam o tym fanizmie takim patologicznym, chociaż wątek malutki poświęciłam. Bardziej oceniałam według Wielkiej Piątki bardziej charakter i cechy charakterystyczne u fana, ale jeżeli chodzi o ten patologiczny wymiar fanostwa, fanizmu, to upatruje się, że u tych osób, które gdzieś tam zawieszają się na swoich idolach, to jest jakaś niespełniona potrzeba z dzieciństwa. Jakiś rodzaj, wiesz, nie do kochania, ale też taki mechanizm obronny, identyfikacja, silna identyfikacja i stąd być może ta chęć wyeliminowania jednego z dwóch. Skoro jestem Lennonem, no to muszę unicestwić, ale też bardzo dużo takich patologicznych fanów podszywa się pod, wiesz, tworzy jakieś strony internetowe, odpisuje, udaje, prawda, że są tymi osobowościami, czy przerabiają nawet się u chirurgów plastycznych, by wyglądać jak swój idol.
1: Ania wspominała, że miała psychofankę. Jak to się objawiało i jak to się skończyło?
2: No, w sposób bardzo tradycyjny, sąd. Nie da się inaczej. Niestety tutaj prośby, groźby nie mają sensu. Tak naprawdę trzeba postawić ostre granice, bardzo czytelne. Nie ma innej rady na to. Nie ma proszenia. Te osoby nie zrozumieją tego. To od razu mówię i ostrzegam, że po prośbie to się nie da. Ja pamiętam, że jak była ostatnia rozprawa, to ja byłam wysoko w ciąży. To trwało, wiesz, około 10 lat. Pamiętam, że jak pierwszy raz zgłosiłam to na policję, to policja w ogóle olała temat. Na zasadzie, że to jest niska szkodliwość czynu i w ogóle nie było na to paragrafu. Wyobraź sobie, że ten paragraf powstał w 2000 którymś roku, już teraz nie pamiętam, ale jak ja przyszłam wtedy na policję z tym tematem, to oni nie wiedzieli w ogóle, jak, no tak, no ale my nie wiemy, jak do tego podejść w ogóle. Dopiero później wszedł paragraf, jeżeli chodzi o stalking i zaczęto się temu przyglądać i zaczęto w ogóle to traktować poważnie. Pamiętam, że Małgorzata Kożuchowska też miała bardzo, bardzo duży problem z jakimś fanem. To jest bardzo traumatyczna historia. Ludzie się z tego leczą latami na terapiach. Też zależy, z kim ma się do czynienia. No, są ludzie, którzy, wiesz, no, tak wchodzą głęboko w twoje życie, inwigilują ciebie na każdym kroku.
1: Jedną z osób, które walczyły w sądzie ze swoim psychofanem, a raczej psychofanką, jest Edyta Bartosiewicz. Swoją sytuację opisała nawet w piosence Małgosia i Pogromcy Mitów ze świetnej płyty Ten Moment z 2020 roku.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: lekcje w Antyradiu.
1: Psychofankę miał również Krzysiek Sokołowski, wokalista Nocnego Kochanka.
2: Zaczęła przyjeżdżać na nasze koncerty jedna dziewczyna. To już było wiele lat temu. Szczególnie zapadła mi w pamięć, bo byłem mocno zdziwiony, że na koncercie Kochanka dziewczyna stoi w pierwszym rzędzie i przez pół koncertu płacze. Mogłem sobie pomyśleć, no, może ten żart Nocnego Kochanka do niej po prostu nie trafia, albo te żarty dla niej są tak żenujące i tak złe, że wręcz płacze. No nie, okazało się, że ona była tak we mnie zakochana, że to były dla niej takie emocje, że każdy koncert wywoływał u niej płacz. Nasz ówczesny menadżer podszedł do grupy ochroniarzy w klubie, wskazał na tę dziewczynę i no, przekazał, że gdyby była gdzieś blisko Krzyśka, no to tam zwracajcie uwagę, bo nigdy nie wiadomo, co jej przyjdzie do głowy. I okazało się, że rzeczywiście dobrze czuł, że coś jest na rzeczy, bo później graliśmy koncert na wtedy jeszcze Woodstocku i dowiedziałem się od wspólnej znajomej, że ta dziewczyna miała w planach dosypać mi tabletkę gwałtu do piwa, bo my wtedy mieliśmy spotkanie w ogóle z fanami. Ona była na tym spotkaniu tu i zaciągnie mnie do namiotu. Ktoś mógłby powiedzieć, wymarzona sytuacja dla rock'n'rollowca. No tak, pod warunkiem, że chciałbym z nią być w tym namiocie. Najgorsze jest to, że starając się być otwartym dla drugiego człowieka, ty zupełnie sobie nie zdajesz sprawy, kim ta osoba jest. My staraliśmy się od zawsze być właśnie dla fanów przede wszystkim. Wiesz, na te, nawet na te misie, na te piątki, na podpisy i tak dalej, ale później się okazuje, że wiesz, zaburza się po prostu ta bariera i ktoś nie wie, na co tak naprawdę może sobie pozwolić, a na co nie i przekracza, wiesz, tę granicę. Takim chyba w Nocnym Kochanku to już słynnym przykładem było to, jak graliśmy koncert, akurat do dzisiaj to pamiętam, że to było w Toruniu i gość na przykład po koncercie podszedł do nas i nam po kolei zaczął wykręcać sutki. Wiesz, myślał, że to jest takie kumpelskie, że fajne, nie? Nocny Kochanek, wiesz, śmiesznie będzie. My staliśmy skonsternowani i wiesz, to jest taka sytuacja, w której nie do końca wiesz, co zrobić, dlatego, że no nie chcesz, żeby ten ktoś to robił, bo nie znasz człowieka zupełnie. Z drugiej strony jesteś Nocnym Kochankiem, czyli ludzie traktują cię trochę jako takiego, wiesz, śmieszka, który pewnie powinien to przyjąć z uśmiechem na twarzy i powinien, nie wiem, może mu oddać jeszcze i wejść w tę grę, w tę zabawę. Innym razem miałem taką sytuację, że stałem tuż za barierkami, stałem w fosie, dlatego, że od chyba mniej więcej 2 lat, ja już bardzo rzadko wychodzę na te zdjęcia i podpisy przed barierki, no właśnie ze względu na te sytuacje, które mi się przytrafiły, a przytrafiło się ich już sporo, no takich, nazwijmy to politycznie poprawnie, niezręczne. I właśnie jedną z takich sytuacji było to, gdzie ja już stałem za tymi barierkami właściwie i podszedł chłopak, stanął między mną i ochroniarzem i zadał mi pytanie, czy on nie może złapać za... No i znowu pełna konsternacja, nie zdążyłem mu odpowiedzieć i on nagle cyk, czuję jego rękę na moim pośladku. No jest to, są to sytuacje takie, nawet nie wiem jak to skomentować, wiesz, żenująco, dziwno, niezręczne, takie pseudozabawne. Ja mam wrażenie też, że trochę się zmieniłem pod tym względem. Kiedyś wydawało mi się, że mogę być przyjacielem wszystkich, a w pewnym momencie zauważyłem sam po sobie, że złapałem taki większy dystans i podchodzę z dużo większą rezerwą do fanów. Staram się jak najbardziej wynagrodzić im to, że oni przychodzą na koncerty, że kupują płytę, tak naprawdę, no, można powiedzieć, że żyję, funkcjonuję dzięki nim, ale no, gdzieś trzeba znaleźć ten złoty środek i tak to wyważyć i tak wymierzyć, żeby ta miarka się nie przebrała, nie? Żeby ktoś nagle nie wciągnął cię do tego namiotu po tej tabletce, nie?
1: Myślę, że Krzysiek i jego koledzy stali się trochę niewolnikami swojego wizerunku kpiarzy i świrów. No i są przecież zdrajcami metalu.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: kolekcję w Antyradiu.
1: Piotrek Banak przez lata stał na czele zespołu Hej i był jednym z najpopularniejszych muzyków lat 90. Później stworzył również bardzo popularny Indios Bravos, a teraz razem ze swoją partnerką Kafi działają jako Baika. Nic dziwnego, że też jest narażony na niezbyt ciekawe działania fanów.
2: Niestety zdarzyło się, że ja trafiłem też na taką osobę, że na początku było bardzo miła, a potem jest wielki zgrzyt i trzeba naprawdę już włożyć dużo wysiłku i cierpliwości, żeby zapłacić za ten błąd, żeby się pozwoliło tej osobie do siebie zbliżyć. Na własnej skórze wiem, że trwa od wielu lat po prostu takie ciągłe nękanie od miłości do nienawiści. Tyle, że jestem na to na tyle uodporniony, że daję tej osobie prawo, żeby była w mojej ocenie niezrównoważona psychicznie. Kiedy znajduję jakieś bardzo niepochlebne wpisy, już znam ten styl, natychmiast kasuję, blokuję, telefony odrzucam, słyszę głos w słuchawce, bo jest z ukrytego jakiegoś tam numeru. Natychmiast po prostu bez żadnego słowa się rozłączę. No to jest jedyne, co mogę dla siebie zrobić, ale wiem, że takie sprawy się często kończą w sądach, że ludzie mają tak po prostu dosyć tej miłości, która przekształca się w nienawiść. No, takim bardzo głośnym przykładem jest tutaj i znanym Mark Chapman, który tak kochał Lennona, że aż go musiał zastrzelić.
1: Ciekawe, że psychofanka Piotrka to ta sama osoba, z którą walczy Edyta Bartosiewicz. Spytałem też Mariusza Dudy, czy ma psychofanów i czym to się objawia.
3: Miałem i wciąż mam. Natarczywością, agresywnością, dużą ilością przesyłanych wiadomości. Z reguły wyciszam te wiadomości. Nie reaguję agresywnie, bo wiem, że to się może skończyć tym, że ktoś zacznie wypisywać komentarze na wszystkich moich stronach i potem trzeba będzie to blokować. Mam też antyfanów. Mam psychofanów z drugiej strony. Czasami pojawiają się osoby, które mnie szczerze nienawidzą i gdzie tylko mogą, piszą rzeczy typu weź ty Duda, przestań już zajmować się muzyką, albo i zawsze to jest tylko podróbka marna czegoś tam. I kilku takich fanów blokuje, ale mi się gdzieś tam zawsze pojawią. To w życiu muzyka bywa, no zawsze jest przekraczana granica albo w tą jedną stronę, albo w drugą, ale to ja nie jestem zwolennikiem radykalizmu, ja nie jestem ani zwolennikiem ekstremalnej lewicy, ani ekstremalnej prawicy i tak samo nie jestem zwolennikiem ani ekstremalnego hejtu, ani ekstremalnej miłości, no bo to dla mnie to jest jedno i to samo. Jak ktoś jest tak bardzo mocno nadgorliwy, to też jest bardzo złe. Obecnie chyba teraz Polacy są głównie po tej stronie. No mam na przykład chyba dwie czy trzy psychofanki i na przykład hejtera to jest Polak, który uważa, że pisanie o mnie w jakiś sposób zachowuje równowagę we wszechświecie. To zakrawa jakąś chorobę psychiczną, być może, nie wiem, bardzo był kiedyś wielkim fanem i gdzieś coś go rozczarowało tak bardzo, że teraz musi sobie usprawiedliwić te lata. Tej miłości do mnie, pisząc rzeczy złe na mój temat.
1: Antyfani istnieli od dawna. Już czerwone gitary ich miały, a w latach 80. za Republiką nawet jeździli ludzie, którzy ścinali grzywki fanom Ciechowskiego. Ponoć największą zdobyczą miała być grzywka samego lidera Republiki. Na szczęście nie udało im się. Ludowe Wojsko Polskie ich uprzedziło. Były też walki między fanami Republiki Lady Punk, a także oddział zamkniętego czy TSA. A przed wami Lunatic Soul ze swojej ostatniej płyty.
0: Rokolekcje w Antyradiu.

0: Ostatnimi wejściami zrobiło się trochę mrocznie, więc postanowiłem zakończyć audycję trochę bardziej optymistycznie i spytałem moich rozmówców o to, jakie prezenty dostali od fanów i co było dla nich najlepszym podarunkiem. Mariusz Duda uważa, że emocje są najważniejsze.
1: Frajdą, jaką mam, jeżeli chodzi o fanów, to jeśli moja muzyka inspiruje ich do jakichś zmian na lepsze, na przykład dzięki temu chcą stać się lepszymi ludźmi, albo czuć większy spokój w życiu, albo większy komfort w życiu. Albo mówią, że moja muzyka bardzo im pomogła przetrwać trudną chwilę. I ja wtedy się wzruszam i myślę sobie, kurczę, no chociażby dla takich momentów warto żyć. Były takie momenty, gdzie jakiś fan podchodził do mnie, cały drżał i prosił o to, czy mogę się przytulić. I on się przytulił i powiedział, że gdyby nie moja muzyka, to nie wiem, czy byłby jeszcze na tym świecie. Nawet się wzruszam, jak o tym myślę. No ale to jest najlepszy z możliwych prezentów, nie ma lepszych. To jest po prostu, jeżeli jesteś w stanie komuś pomóc, jeżeli czujesz, że dobrze pomagasz. A ta moja muzyka w wielu aspektach jest taka trochę jakbyś poszedł do psychologa i zaczął rozmawiać o swoich problemach. I więc to jest taka wizyta terapeutyczna. Te wizyty czasami potrafią cię rozwalić. Jak wracasz od psychologa, zaczynasz myśleć bardzo długo o sobie i masz jakieś refleksje, co by tu zmienić. A czasami właśnie po takiej wizycie czujesz spokój i myślisz sobie, kurczę, dobra, teraz już wiem, że powinienem bardziej się skoncentrować na sobie. Celuję swoją twórczością w ten moment, taki już po tych imprezach, na ten drugi dzień, jak już idziesz do tego psychologa i gadasz. Więc najlepszym prezentem od fana zawsze jest dla mnie, jeżeli słyszę, że moja muzyka mu pomogła.
0: Tak, to niezwykłe usłyszeć od fana, że twoja sztuka go uratowała. Wyobraźcie sobie, że kilka razy usłyszałem od czytelników moich książek, że moja książka zmieniła im życie. To też jest niezwykłe uczucie, gdy o czymś takim się dowiadujesz. A co wspomina Piotrek Banach?
2: Pamiętam z czasów Heja, przyszedł do nas chłopak i powiedział, że on sprzedał chyba rower i był na każdym koncercie z trasy. Że to był tak w tej naszej muzyce się odnajdywał. I to było dla mnie dziwne, bo ja tak myślałem, no mi by się nie chciało. Byłem kiedyś w ciągu tygodnia na 3 koncertach Bad Brains, ale nie był to mój taki właśnie wybór, że jechałem na drugi koniec Polski, tylko tak się zdarzyło, no, że raz ich widziałem we Francji, a 2 razy potem w Warszawie w krótkim czasie. Więc to są dla mnie takie, może nie dziwne, no, ale takie trochę niezrozumiałe z mojego punktu widzenia, że mi by się nie chciało. Natomiast żadnych ekstrawagancji takich, no, miłe gesty, tak, że dostaje się prezenty, że ludzie otwierają serce, dzielą się jakimiś takimi intymnymi rzeczami, jakąś swoją twórczością.
0: Powiem wam szczerze, że też nie pojechałbym za zespołem w trasę. Jestem fanem, ale kocham muzykę i nie wyobrażam sobie słuchania tylko jednej grupy czy jednego gatunku. Muzyka jest na to za piękna. Mam też problem ze słuchaniem płyt, które znam na pamięć. Wychodzi mnóstwo świetnej, nowej muzyki i nawet nie starcza mi czasu, aby jej wysłuchać. No, czasem sobie coś starego zagram. A jakie gifty dostał Titus?
3: Oj, to przeróżne. Znaczy się drobiazgi cudowne, wiesz. Od dziewczynki, czy ostatnio dostałem nalepki takie na telefon komórkowy, żeby sobie oblepić. Od dorosłego fana dostałem Audi. Taki samochód niemiecki. No, A6. Także cudowne prezenty bardzo często. I wszystkie się przydały. Kubki. Wiesz, co ostatnio dostałem? Zegarek, któregoś dostałem. Fajny, biały. Także to jest cudowne. Dzisiaj dostałem cudowny spodnie skórzane, które takie z motocyklowej skóry grubej. Przymierzyłem, ale były niestety ciut za krótkie do mojego emplua scenicznego. Ale do chodzenia idealne. No, od malutkich do dużych.
0: No, tego samochodu można mu zazdrościć. I to by było dziś na tyle. Rokolekcję przygotował dla was i je poprowadził Leszek Gnoiński. Dziś rozprawiałem o fanach i fanizmie, a swoimi opowieściami podzielili się ze mną i z wami Ania Rusowicz, Monika Bis, Kazik Staszewski, Titus, Mariusz Duda, Piotrek Banach i Krzysiek Sokołowski. Rokolekcyjne i antyradiowe do usłyszenia, a przed wami Lady Punk w piosence Raport z N, który opisuje sytuację pobicia Janusza Panasiewicza w rodzinnym Olecku w czasach największej popularności Lady Punk w pierwszej połowie lat 80. Jak widać, granica między miłością a zawiścią i nienawiścią jest bardzo cienka.
4: Rokolekcje w Antyradiu.

0: najlepszy rok na świecie.
1: Twoje oszukane piękno tamtej nocy mnie dosięgło.

0: Radio. Najlepszy rok na świecie.
1: A kiedy patrzę w twoje oczy, widzę w nich swoją śmierć.